0: Radio Wielkopolska. W domu, w pracy, w samochodzie. Zawsze z wami.
1: Wiąż to mensio ma planet. Jeśli se pa koma lekol.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99.1.

Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Agnieszka Trojanowska-Wis. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
3: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
4: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
5: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
6: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
7: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
8: Echo ptasich treli jeszcze długo będzie unosić się nad Uzarzewem w gminie Swarzędz, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. W muzealnym parku spotkali się miłośnicy przyrody, osoby z dużym poczuciem humoru i ci, którzy nie boją się stanąć przed publicznością, by zaprezentować własne interpretacje leśnych koncertów. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej gości, a tegoroczna edycja była prawdziwym rekordem frekwencji. W jury konkursu zasiedli Zbigniew Kowalski z Muzeum w Uzarzewie, Zuzanna Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jerzy Dąbrowski z Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Jurorzy podkreślali, że uczestnicy imponowali nie tylko precyzją odwzorowania ptasich głosów, lecz także sceniczną odwagą i pomysłowością. W finałowej rywalizacji o tytuł mistrza treli zwyciężył Przemysław Różak, ogrodnik i pasjonat przyrody, który zaprezentował efektowne naśladownictwo kruka. Podkreślał, że jego umiejętności wynikają z codziennej pracy blisko natury. Festiwal ornitologiczny to jednak nie tylko konkurs. Duże emocje wzbudziły pokazy sokolnicze, podczas których można było z bliska podziwiać siłę i majestat ptaków drapieżnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z egzotycznymi papugami oraz prezentacje obrączkowania ptaków, pozwalające zajrzeć za kulisy pracy ornitologów. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.
0: 60 lat razem. Wyjątkowy jubileusz w Kopaninie. Państwo Janina i Józef Pajor z Kopaniny świętowali diamentowe gody, czyli 60. rocznicę ślubu. Ten wyjątkowy moment spędzili w gronie najbliższych. Z tej okazji jubilatów odwiedził wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, który przekazał gratulacje, kwiaty oraz upominek. Przez lata wspólnego życia stworzyli rodzinę, wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Od zawsze są związani z gminą, w której mieszkają. Uroczystość miała kameralny charakter i była okazją do wspomnień oraz rodzinnego spotkania.
8: Szkoła podstawowa nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu przygotowuje się do kolejnej edycji jednego z najważniejszych lokalnych wydarzeń sportowych. Już w połowie maja odbędą się 29. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, organizowane wspólnie przez szkołę oraz Fundację Dzieciaki Czwórki. Impreza przyciąga młodych sportowców z całej gminy, stając się symbolem integracji, aktywności i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zawodnicy zmierzą się w przygotowanych konkurencjach, a nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwać będą wolontariusze wspierający ich przez cały czas trwania igrzysk. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, to także okazja do budowania relacji, wzmacniania poczucia sprawczości i wspólnego celebrowania sukcesów.
0: Nowy starosta Czarnkowsko-Trzcianecki i zmiany w zarządzie powiatu. Radni podjęli ważne decyzje podczas sesji. Podczas obrad Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego doszło do zmian we władzach. Nowym starostą został Tadeusz Teterus, który wcześniej pełnił funkcję wicestarosty. Otrzymał 16 głosów poparcia. Na stanowisko wicestarosty wybrano Izabelę Bobińską. Do zarządu powołano także Bolesława Chwarścianka, Marka Kortka oraz Marka Helaka. Zmiany były konieczne po śmierci dotychczasowego starosty Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.
8: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
0: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę, od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
8: Siatkarki Enea Piła zakończyły sezon z brązowym medalem pierwszej ligi kobiet po meczu, który kibice zapamiętają jako pokaz charakteru i sportowej determinacji. Spotkanie o trzecie miejsce z zespołem Białostockiej Akademii Siatkówki miało w sobie wszystko: zwroty akcji, dramatyczne końcówki i walkę o każdą piłkę. Po minimalnie wygranym pierwszym secie Pilanki oddały inicjatywę rywalkom, które w dwóch kolejnych partiach dominowały na parkiecie. Wydawało się, że gospodynie są o krok od medalu. W czwartej odsłonie prowadziły 24-22 i brakowało im jednej skutecznej akcji niby zamknąć mecz. Wtedy jednak Enea Piła pokazała, dlaczego ten sezon zostanie zapamiętany jako symbol nieustępliwości. Zespół doprowadził do remisu, a następnie objął prowadzenie. Walka punkt za punkt trwała długo, a ostateczne zwycięstwo 32-30 otworzyło Pilankom drogę do tiebreaku. W decydującej partii to już one dyktowały warunki, wykorzystując energię i pewność siebie wyniesioną z dramatycznej końcówki poprzedniego seta. Detale przesądziły o triumfie, a więcej zimnej krwi zachowała drużyna z Piły. Brązowy medal to kolejny sukces w historii klubu, piąty sezon i piąte podium, w tym trzecie w pierwszej lidze kobiet. Sezon pierwszej ligi kobiet dobiegł końca. Awans do Tauron Ligi wywalczył Netland MKS Kalisz, drugie miejsce zajęła KSG Warszawa, a podium zamknęła Enea Piła.
0: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na Plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
8: Tegoroczne Józefinki w Swarzędzu przyciągnęły tłumy mieszkańców i stworzyły atmosferę, którą uczestnicy długo będą wspominać. W programie była m.in. miejska gra Mebloberek, pełna humoru i ciekawych zadań do wykonania. Każdy uczestnik otrzymywał mapę oraz zestaw wyzwań, a na trasie nie brakowało energii i dobrej zabawy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów było spotkanie najmłodszego i najstarszego mieszkańca miasta noszącego imię Józef. Burmistrz Marian Szkudlarek uhonorował wszystkich Józefów i Józefiny, podkreślając, że to święto ma wyjątkowy, rodzinny charakter. Scena tętniła życiem przez cały dzień. Publiczność mogła zobaczyć występy lokalnych artystów, pokazy gimnastyczne oraz koncerty, które porwały widzów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zespół Regionalny Olszyna, Sekcja Gimnastyczna Unii Swarzędz, Zespół Folklorystyczny Mały Swarzędz oraz Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa.

regionu. Każda z nich skupia się na innym fragmencie historii. Od początków, przez rozwój, aż po współczesność. Nowe materiały przygotowano we współpracy Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Dzień dobry we wtorek. Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się i pozdrawiam. Niektórzy wtorek nazywają małą sobotą. Nie wiem dlaczego i nie wiem czemu to ma być mała sobota, ale wiem, że dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk, także wstając rano nie zapomnijcie umyć rąk, a dla pań mam coś zdecydowanie lepszego. Dzisiaj Światowy Dzień bez makijażu, dlatego dam wam trochę więcej wolnego czasu, możecie chwilę dłużej pospać i dzisiaj bez makijażu, tak zwane sauté wyjście do pracy. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Piąty dzień maja, 125 dzień roku, do końca którego zostało nam 240 dni. Wschód słońca dokładnie o 5, zachód 20:27, dzień dłuższy od najkrótszego o 8 godzin 11 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 46 dni. Rozpoczynamy już odliczanie do wakacji. 51 dni do wakacji zostało, a myśl na dziś jest taka. Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest fatalna, liczy się odwaga, by kontynuować. Tak powiedział Winston Churchill. To co, kontynuujemy to nasze poranne spotkania, właściwie je dopiero zaczynamy, a ja jak zwykle mówię wam, dzień dobry.

0: Piąty dzień maja, niby dzień jak co dzień, ale tego dnia wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy, o których chciałbym wam teraz o poranku powiedzieć. W Polsce w roku 1523 na Wawelu nieznany sprawca usiłował zastrzelić króla Zygmunta Starego. W roku 1971 w pierwszym meczu pod wodzą Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Lozannie Szwajcarię 4-2. W roku 1993 rozpoczął się strajk sfery budżetowej, a w roku 2005 po raz pierwszy maturzyści 3-letnich szkół średnich pisali maturę według zasad tak zwanej nowej matury. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, którzy nie mogą spać i już się denerwują, że przed nimi królowa nauk, czyli matematyka. Na świecie w roku 1891 otwarto Carnegie Hall w Nowym Jorku. W roku 1921 Coco Chanel wybrała spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie zapach perfum znanych później jako Chanel numer 5. W roku 1961 Alan Shepard został pierwszym Amerykaninem w kosmosie, odbywając 15-minutowy lot balistyczny na pokładzie statku Mercury 3. W roku 1992 ukazała się gra komputerowa Wolfenstein 3D, a w roku 2008 w bułgarskim mieście Petrich otwarto domowe Muzeum Jasnowidzącej Wangi. Pozdrawiam wszystkich o poranku i zapraszam za chwilę. Nasza poranna dawka śmiechu, czyli Polacy, rodacy ruszają we wtorek do pracy.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa

Rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy, a jak wam brakuje uśmiechu, to ja mam dowcip dzisiaj ze specjalnej okazji dla wszystkich pań, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Makijażu, także dzisiaj, drogie panie, możecie wyglądać bardzo naturalnie. No i uwaga, dowcip jest taki, Jasio wpada do pokoju i woła: tato, tato, mama stoi na wadze i cieszy się, że schudła 1,5 kilo. Ojciec na to: pewnie tylko zmyła makijaż. Nie wiem, jak wy podchodzicie do makijażu, drogie panie, ale może to jest właśnie wyjście, że bez makijażu stanąć na wagę i zobaczyć, co waga wskaże dzisiaj o poranku. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, uśmiechajcie się jak najczęściej, a ja zapraszam was do słuchania naszego porannego programu.

0: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny, reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
0: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
4: Echo ptasich treli jeszcze długo będzie unosić się nad Uzarzewem w gminie Swarzędz, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. W muzealnym parku spotkali się miłośnicy przyrody, osoby z dużym poczuciem humoru i ci, którzy nie boją się stanąć przed publicznością, by zaprezentować własne interpretacje leśnych koncertów. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej gości, a tegoroczna edycja była prawdziwym rekordem frekwencji. W jury konkursu zasiedli Zbigniew Kowalski z Muzeum w Uzarzewie, Zuzanna Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jerzy Dąbrowski z Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Jurorzy podkreślali, że uczestnicy imponowali nie tylko precyzją odwzorowania ptasich głosów, lecz także sceniczną odwagą i pomysłowością. W finałowej rywalizacji o tytuł mistrza treli zwyciężył Przemysław Różak, ogrodnik i pasjonat przyrody, który zaprezentował efektowne naśladownictwo kruka. Podkreślał, że jego umiejętności wynikają z codziennej pracy blisko natury. Festiwal ornitologiczny to jednak nie tylko konkurs. Duże emocje wzbudziły pokazy sokolnicze, podczas których można było z bliska podziwiać siłę i majestat ptaków drapieżnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z egzotycznymi papugami oraz prezentacje obrączkowania ptaków, pozwalające zajrzeć za kulisy pracy ornitologów. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.
5: Flaga, hymn i wspólne świętowanie. Majowe dni w szkole w Nowym Tomyślu. Uczniowie pierwszej akademickiej szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu w nietypowy sposób uczcili majowe święta. Na szkolnym boisku wspólnie rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 100 metrów. Kolejnego dnia obchody przeniosły się do szkolnej auli. Tam odbyła się uroczysta akademia, rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności w konkursie recytatorskim. Po części oficjalnej przyszedł czas na aktywności. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej związanej z postaciami historycznymi oraz sprawdzili swoją wiedzę w quizie o świętach majowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których powstawały m.in. kotyliony i plakaty przygotowane przez poszczególne klasy.
4: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Minge. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
5: Tulipany, pokazy i 3 dni atrakcji. Międzynarodowe targi w Chrzybsku Wielkim przyciągnęły odwiedzających. W Chrzybsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło wielu gości. Na miejscu można było zwiedzać plantacje kwiatowe, zobaczyć pokazy florystyczne oraz skorzystać z porad ekspertów związanych z uprawą roślin. Nie zabrakło także występów muzycznych i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkursy, wydarzenia sportowe i animacje dla uczestników w różnym wieku. Jednym z gości wydarzenia był 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Targi połączyły tematykę ogrodniczą z rozrywką i spotkaniami w plenerze.
6: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
8: Poranek zaczyna się mokro i dość chłodno. Na termometrach 10 kresek powyżej zera. Odczuwanie około 9 powyżej zera. Niebo niemal całkowicie zasnute chmurami, a deszcz od początku wyraźnie zaznacza swoją obecność. Wiatr słaby około 7 km na godzinę, w porywach do 12. Powietrze wilgotne i ciężkie, więc poranny rozruch może wymagać odrobiny więcej cierpliwości.
6: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Wczoraj było po polsku, a dzisiaj trzeba wyjść z założenia, umiesz liczyć, licz na siebie i na to, że uda ci się przejść ten egzamin z matematyki. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, którzy spać nie mogą, ale słyszałem, że od maturzystów bardziej denerwują się ich rodzice. Spokojnie, słuchajcie, dadzą radę. Wczoraj podobno było całkiem nieźle, jeżeli chodzi o maturę. Był taki temat z matury, który myślę, że wszyscy ci, którzy już dawno pracują, to mają zupełnie inne postrzeganie tego tematu, bo wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. No, jaki wy macie stosunek do wpływu pracy na człowieka? No, człowiek nie chce iść do pracy, szczególnie o poranku, a nasi młodsi ludzie musieli o tym napisać rozprawkę. Tak było wczoraj, a dzisiaj matematyka. Zapraszam bardzo serdecznie, Arkadiusz Mięczewski, na nasz poranny program. Piąty dzień maja. Dzisiaj imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Gotard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Przysłowie na dziś: rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. No to idąc gdzieś do lasu, zobaczcie, czy żołędzie się już zawiązały, a ja za chwilę zapraszam was na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Irena i Waldemar. O tych dwóch imionach słów kilka i już za chwilę.

0: słyszę imię Irena, to zawsze kojarzy mi się z Ireną Kwiatkowską, która zawsze mówiła, jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję. Irena, imię, które kojarzy się ze spokojem, ciepłem i wewnętrzną harmonią, to osoba, która emanuje opanowaniem i życzliwością, a swoją obecnością potrafi wprowadzać równowagę w każdej sytuacji. To kobieta wrażliwa, empatyczna i bardzo rozsądna, ma dobre serce, potrafi słuchać i wspierać innych, a przy tym zachowuje zdrowy dystans i trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość w pracy, sumienna, cierpliwa i odpowiedzialna, działa dokładnie i bez pośpiechu, ale zawsze skutecznie w relacjach, ciepła, troskliwa i lojalna, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Waldemar, czyli Walduś, imię, które kojarzy się z siłą, zdecydowaniem i naturalnym autorytetem, to osoba, która potrafi przyjąć kontrolę nad sytuacją i działać pewnie nawet w trudnych momentach. Ambitny, odpowiedzialny i bardzo konsekwentny, wie czego chce i potrafi do tego dążyć krok po kroku. W pracy solidny, zorganizowany i nastawiony na efekty, najlepiej odnajduje się tam, gdzie liczy się odpowiedzialność, samodzielność i jasne cele. W relacjach szczery, lojalny i wierny swoim zasadom, może być bezpośredni i stanowczy, ale wobec bliskich jest opiekuńczy i oddany. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771. Reklama.

0: Poranna prasówka z Radiem Wielkopolska.
1: Czy możliwość picia alkoholu nad wartą w Poznaniu odbija się miastu czkawką? Zastanawiają się poznańscy radni, o czym donosi Głos Wielkopolski. Wszystko przez falę rozbojów i awantur, do jakich dochodziło w tym miejscu w ostatnim czasie. Policja zatrzymała kilka osób, donosi Głos. Poznańscy naukowcy szukają bałaganów DNA, odkrywa dziennikarka Głosu Wielkopolskiego. Badania mają doprowadzić do odczytania błędów, zmian, mutacji, które w rezultacie prowadzą do ciężkich chorób. Jeśli uda się odnaleźć ich źródło, być może będzie łatwiej je leczyć. Ochotnicze straże pożarne to nie tylko mężczyźni. W Wielkopolsce działają również strażaczki ochotniczki i do takiej remizy pojechali dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Praca kobiet w tej służbie wcale nie jest lżejsza, ale radzą sobie świetnie. Czego życzą sobie z okazji strażackiego święta? O tym dzisiaj w Głosie Wielkopolskim.
2: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Pozdrawiam o poranku, którzy wsiedli do samochodu i zobaczyli, że świeci im się rezerwa, no i muszą zajechać na stację benzynową. Rząd się chwali, że dzięki temu, że reguluje te ceny, to my, polscy kierowcy, oszczędziliśmy dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca aż 3 miliardy złotych. Wow, jaki sukces! Przypomnę, że to na razie obniżenie trwa do 15 maja, ale resort energii uspokaja, że rozwiązania będą utrzymywane tak długo, jak będzie to konieczne. Zobaczymy, jak długo będzie to konieczne. A jak to wygląda w dniu dzisiejszym? Maksymalna cena dla benzyny 95 wyniesie 6,49, dla 98 6,99, a dla oleju napędowego 7,31. Ja przypomnę, że te zasady CPN-u nie obejmują autogazu. No i takie właśnie ceny będą obowiązywały od dzisiaj do jutra, a co będzie jutro, to dowiemy się dzisiaj po południu, bo to właśnie obwieszczenie zawsze pojawia się popołudniową porą i wtedy wy już wiecie, czy jechać na stację benzynową, czy też sobie poczekać. Może pojutrze będzie taniej, ale może pojutrze będzie drożej. Także nigdy nie wiadomo, jak będzie. Ja życzę wam szerokiej drogi o poranku i koniecznie włączcie swoje radioodbiorniki również w samochodzie.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Którzy twierdzą, że matura to bzdura, inni wręcz odwrotnie. Na przykład taki Oskar Pietuszewski, reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik FC Porto, wrócił do Białegostoku, aby przystąpić do matury. Mimo kariery sportowej i wyjazdu do Portugalii indywidualnie przygotowywał się do egzaminów i podkreśla, że zdanie matury jest dla niego bardzo ważne. Szef związków nauczycieli mówi, że najważniejszy jest spokój. To rada dla uczniów. Po prostu uspokójcie się, nie denerwujcie się, weźcie kilka oddechów. Jak było wczoraj z polskiego? Niektórzy twierdzą, że super, w ogóle prosto, a inni twierdzą, że nie na to się pisali. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To były dwa tematy, na których trzeba było napisać wypracowanie. Podobno już 17 minut po godzinie 9 były przecieki, a nawet przed 9 były przecieki, teraz zajmuje się tym policja i prokuratura, bo ktoś wrzucił podobno do internetu to, co będzie właśnie na maturze z języka polskiego. Dzisiaj matura z przedmiotu, którego chyba 90% tych, którzy zdają, nie lubi. Oczywiście 10% jest takich, którzy są ścisłymi umysłami i oni mówią, że jest super w ogóle na takim egzaminie, ale 90% mówi, że niekoniecznie. No ale trzymam kciuki za was i również za waszych rodziców, żeby się tak mocno nie denerwowali. Proszę nie obgryzać paznokci. Mówię tu do rodziców. Wtedy, kiedy młodzi ludzie będą pisali swój egzamin z matematyki, trzymam kciuki. Jeszcze raz to powtórzę. Radio Wielkopolska.

0: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka. To z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
1: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
2: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
0: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
3: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
4: Będzie w porządku.
5: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
0: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
6: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
7: Amerykanie
6: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
0: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
8: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
9: Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zgromadziły mieszkańców powiatu grodziskiego przy Pomniku Wdzięczności w Grodzisku Wielkopolskim. W niedzielne popołudnie wspólnie oddano hołd twórcom pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, a także wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność Polski. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszkańcy. Podniosłą atmosferę wydarzenia budowała grodziska orkiestra imienia Stanisława Słowińskiego, której występy towarzyszyły zgromadzonym przez cały czas trwania uroczystości. Starosta grodziski Mariusz Zgaiński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualność wartości zapisanych w Konstytucji 3 maja. Podkreślał, że wolność, jedność i odpowiedzialność za wspólnotę pozostają fundamentem, który powinien łączyć kolejne pokolenia.
10: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycję jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
9: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 zł. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
10: 60 lat razem. Wyjątkowy jubileusz w Kopaninie. Państwo Janina i Józef Pajor z Kopaniny świętowali diamentowe gody, czyli 60. rocznicę ślubu. Ten wyjątkowy moment spędzili w gronie najbliższych. Z tej okazji jubilatów odwiedził wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, który przekazał gratulacje, kwiaty oraz upominek. Przez lata wspólnego życia stworzyli rodzinę, wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Od zawsze są związani z gminą, w której mieszkają. Uroczystość miała kameralny charakter i była okazją do wspomnień oraz rodzinnego spotkania.
9: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodne ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
11: Temperatura wzrasta do 11 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 10 powyżej zera. Opady nadal się utrzymują, a zachmurzenie pozostaje bardzo duże. Wiatr bez większych zmian około 7 km na godzinę. W porywach do 12. Aura jest chłodna i mokra, dlatego parasol albo kaptur zdecydowanie grają w pierwszym składzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie we wtorkowy poranek. Piąty dzień maja, dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. A ja sprawdziłem, jak to jest z naszą higieną Polaków. Przede mną najnowszy raport i posłuchajcie. Codzienny prysznic, ponad połowa Polaków bierze prysznic raz na dobę. Rzadsze mycie, co dziesiąty Polak myje się raz na dwa dni.

I 60% Polaków myje zęby za krótko lub wcale. Brak pasty. 1 na 10 Polaków w wieku od 18 do 40 lat nie używa pasty do zębów. No i właśnie higiena rąk. Deklaracje w sprawie rzeczywistość. 94% Polek deklaruje mycie rąk po wizycie w toalecie. Inne badania wskazują, że ogółem Polacy często zaniedbują ten obowiązek lub robią to zbyt krótko i bez mydła. Takie są wyniki najnowszego raportu, a wy już możecie się odnieść do tego sami, czy to prawda, czy też nie. Dzisiaj przypominam Światowy Dzień Higieny Rąk, to myjemy te rączki, myjemy.

0: są twoje urodziny. Tak śpiewał Ryszard Rymkowski. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy 5 maja obchodzą swoje urodziny. Macie nieprzeciętną intuicję i wielkie zdolności i możliwości rozwoju. Jesteście niesamowicie pracowici i sumienni. Stale poszerzacie swoją wiedzę o coraz to nowsze dziedziny i wiedzę, jak ją wykorzystać, co prowadzi do niemałych sukcesów. Korzystacie z życia i odważnie wykorzystujecie każdą okazję, jaką postawi przed wami los. Macie niepowtarzalny gust i poczucie estetyki. Nie da się przejść obojętnie obok pięknych, stylowych dodatków, których nigdy wam nie brakuje. Zdecydowanie można zaliczyć was do grona artystycznych dusz. Uwielbiacie rozwijać się również w twórczych dziedzinach. Wasze zalety: skromność, sumienność, wady: władczość, nieobliczalność. Wasza szczęśliwa liczba to 1. Wśród urodzonych 5 maja są brytyjska piosenkarka oraz autorka tekstów Adele, polski pięściarz Dariusz Tajger, Michal Czeski i polski reżyser i scenarzysta Jerzy Skolimowski. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg.
7: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771.
8: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia w Samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.
9: Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Poranna prasówka z Radiem Wielkopolska.
1: Czy możliwość picia alkoholu nad wartą w Poznaniu odbija się miastu czkawką? Zastanawiają się poznańscy radni, o czym donosi Głos Wielkopolski. Wszystko przez falę rozbojów i awantur, do jakich dochodziło w tym miejscu w ostatnim czasie. Policja zatrzymała kilka osób, donosi Głos. Poznańscy naukowcy szukają bałaganów DNA, odkrywa dziennikarka Głosu Wielkopolskiego. Badania mają doprowadzić do odczytania błędów, zmian, mutacji, które w rezultacie prowadzą do ciężkich chorób. Jeśli uda się odnaleźć ich źródło, być może będzie łatwiej je leczyć. Ochotnicze straże pożarne to nie tylko mężczyźni. W Wielkopolsce działają również strażaczki ochotniczki i do takiej remizy pojechali dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Praca kobiet w tej służbie wcale nie jest lżejsza, ale radzą sobie świetnie. Czego życzą sobie z okazji strażackiego święta? O tym dzisiaj w Głosie Wielkopolskim.
2: Autopromocja.
3: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: dzisiejszy poranek to u mnie czas raportów. Był raport o higienie Polaków, a teraz raport o majówce, która minęła i to minęła na drogach również. W okresie od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Dalej niestety pijemy i wsiadamy za kierownicę. 1337 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu zatrzymała policja, a ilu można powiedzieć nie zatrzymała, no bo policjanci nie są w stanie sprawdzić wszystkich tych, którzy wsiadają za kierownicę, ale dobre jest to, że jeżeli chodzi o na przykład statystyki dotyczące ubiegłego roku, to odnotowano o jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w zeszłym roku, no ale to tylko o jedną, a i tak 20 osób straciło życie na drodze. Pamiętajcie o tym, jeżeli chodzi o wypadki, to najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. Pamiętajcie, ci, którzy wsiadacie na motocykl, rower, jesteście najbardziej narażonymi użytkownikami na drodze na to, że może wam się coś stać. Dlatego miejcie oczy dookoła głowy, a wy, którzy siedzicie w samochodach, patrzcie w lusterka, bo to jest bardzo ważny element.
1: Reklama. Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia Płyt i Blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
2: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
3: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
1: Reklama.

pogodę, co nas czeka w najbliższym czasie. Deszcze, burze z intensywniejszymi opadami i miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Zabierajcie ze sobą parasole wychodząc z domu. Środa i czwartek przyniosą najgorszą pogodę z opadami deszczu w całym kraju, lokalnymi burzami. Koniec tygodnia to stopniowe uspokojenie, choć deszcze i burze nie znikną całkowicie. No i te temperatury, które wracają do tak zwanej normy średniej, majowej, nie będzie już upałów, ale jak ktoś lubi, to ja mam dobre wiadomości. Otóż w przyszłym tygodniu czekają nas upały 33 stopnie w cieniu, bo prognoza długoterminowa na pierwszą połowę maja zapowiada potężne i gwałtowne zmiany. Po przejściowym głębokim ochłodzeniu czeka nas gwałtowne uderzenie lata. W połowie przyszłego tygodnia do Polski wleje się ekstremalne gorąco, a termometry wskażą nawet 33 stopnie w cieniu. To dobra wiadomość dla tych, którzy lubią ciepło, a zła dla tych, którzy nie lubią. Nie będzie tak oczywiście pięknie i gorąco w całym kraju. To 33 stopnie to pojawią się przede wszystkim w centrum Polski i na południu kraju, a jeżeli chodzi o północ, no to tu niestety temperatury nieco albo stety niższe, 21-24, no 30 północny zachód. Tam może na przykład być taka temperatura około 13 maja.

0: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
1: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
2: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
0: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
3: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
0: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
0: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
5: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
0: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.
6: Szkoła podstawowa imienia polskich noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył Zespół Publicznych Szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z Zespołu Publicznych Szkół w Łąkiem.
7: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein, Putin oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Króteczek.
6: Siatkarki Enea Piła zakończyły sezon z brązowym medalem pierwszej ligi kobiet po meczu, który kibice zapamiętają jako pokaz charakteru i sportowej determinacji. Spotkanie o trzecie miejsce z zespołem Białostockiej Akademii Siatkówki miało w sobie wszystko: zwroty akcji, dramatyczne końcówki i walkę o każdą piłkę. Po minimalnie wygranym pierwszym secie Pilanki oddały inicjatywę rywalkom, które w dwóch kolejnych partiach dominowały na parkiecie. Wydawało się, że gospodynie są o krok od medalu. W czwartej odsłonie prowadziły 24-22 i brakowało im jednej skutecznej akcji, by zamknąć mecz. Wtedy jednak Enea Piła pokazała, dlaczego ten sezon zostanie zapamiętany jako symbol nieustępliwości. Zespół doprowadził do remisu, a następnie objął prowadzenie. Walka punkt za punkt trwała długo, a ostateczne zwycięstwo 32-30 otworzyło Pilankom drogę do tiebreaku. W decydującej partii to już one dyktowały warunki, wykorzystując energię i pewność siebie wyniesioną z dramatycznej końcówki poprzedniego seta. Detale przesądziły o triumfie, a więcej zimnej krwi zachowała drużyna z Piły. Brązowy medal to kolejny sukces w historii klubu, piąty sezon i piąte podium, w tym trzecie w pierwszej lidze kobiet. Sezon pierwszej ligi kobiet dobiegł końca. Awans do Tauron Ligi wywalczył Netland MKS Kalisz, drugie miejsce zajęła KSG Warszawa, a podium zamknęła Enea Piła.
7: Rowerzyści opanowali ulicę Szamotuł. Pierwszy rajd zakończył się piknikiem. Z rynku w Szamotułach wystartował pierwszy rajd rowerowy pod hasłem "Trzymaj się ramy". Na starcie pojawiło się aż 180 osób, które wspólnie przejechały ulicami miasta. Trasa zakończyła się w Parku Zamkowym, gdzie przygotowano część piknikową. Na miejscu czekały różne atrakcje. Od zlotu klasycznych samochodów, przez trening sportowy, po spektakl teatralny dla najmłodszych. Nie zabrakło też muzyki oraz konkursów z nagrodami. Za organizację wydarzenia odpowiadały lokalne instytucje i grupy, które połączyły siły, by stworzyć wspólne, otwarte wydarzenie dla mieszkańców.
6: Grupa taneczna Młode Talenty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odniosła sukces podczas ogólnopolskiego przeglądu w Poznaniu. Zespół zaprezentował swój program artystyczny na 24. ogólnopolskim przeglądzie artystycznym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego. Występ młodych tancerek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Prezentacja grupy wyróżniała się energią, zaangażowaniem i dopracowaną choreografią. Po części konkursowej uczestniczki miały okazję spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
10: Na termometrach 12 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 11 powyżej zera. Deszcz nadal obecny, a niebo pozostaje szczelnie przykryte chmurami. Wiatr lekko przyspiesza do około 9 km na godzinę, w porywach do 20. Wilgotność wysoka, więc powietrze nadal jest ciężkie i mało komfortowe.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.

Arkadiusz Mieńczewski, witajcie. Dla maturzystów rozpoczął się kolejny czas stresu. Rodziców też serdecznie pozdrawiam, wszystkich maturzystów, którzy mierzą się dzisiaj z królową nauk, czyli z matematyką. A ja na początek mam dla was nasze muzyczne kalendarium. W roku 1948 urodził się Bill Ward, współzałożyciel i perkusista rockowej grupy Black Sabbath. W roku 1956 Elvis Presley zdobył po raz pierwszy szczyt amerykańskiej listy płytą Heartbreak Hotel. Tego dnia zarówno single, jak i longplay dotarły do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych. W roku 1978 w Łodzi przyszedł na świat Piotr Rogucki, wokalista zespołu Koma, z którym w 2004 roku zdobył Grand Prix w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. W roku 81 w Southampton urodził się Craig David, brytyjski wokalista, którego debiutancki album Born to Do It z 2000 roku spędził na liście 50 tygodni. W roku 83 podczas rozdania nagród utwór Golden Brown zespołu The Stranglers został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką w roku 82. W roku 84

0: Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak przeglądacie internet, to od czasu do czasu pojawiają się tam takie porady albo przepisy. I ja od czasu do czasu mówię, dobra, spróbuję. Ostatnio przeczytałem taki przepis, czy też poradę, że wystarczy kilka godzin w zamrażarce, by zwykły banan zmienił się nie do poznania. Zmianie ulega nie tylko jego konsystencja, ale również smak oraz sposób, w jaki reaguje na niego nasz organizm. No i tu właśnie, że ten banan może być ciekawszy niż pieczołowicie przygotowane desery. No i co ja? No akurat miałem banana do zamrażarki, tego banana poczekałem, aż się dobrze zamrozi. Potem wyciągnąłem, bo czytam sobie, że to podczas mrożenia woda zawarta w bananie zamarza, tworząc kryształki lodu. To one rozrywają delikatne ściany komórkowe, które odpowiadają za zwartą strukturę owocu. Po wyjęciu zamrażarki i lekkim rozmrożeniu miąższ banana nie odzyskuje już swojej sprężystości, staje się miękki, kremowy i przypomina konsystencją lody. Ciekawe, kto jadł takie lody. Konsystencja nie za bardzo mi się podobała tego banana. Powiem wam, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy spróbowałem włożyć banana do zamrażarki, wyjąć go, rozmrozić i próbować go zjeść. Wolę jednak te normalne banany, które po prostu kupuję i zjadam, ubierając ze skórki, nie mrożąc ich wcześniej. No ale jak macie ochotę, to możecie spróbować i wtedy będziecie wiedzieli, czy warto, czy nie. Ja już się o tym przekonałem, żebyście wy nie musieli.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
7: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama.

0: No i jak to bywa o tej porze, już rozpoczyna się nam powoli sezon na szeroko pojęte dni miast, gmin, miejscowości i czego tam jeszcze można znaleźć. Udajemy się niedaleko naszej radiowej siedziby, bo przyjdzie nam pozostać w Swarzędzu. Skoro tak, to pora na chyba najbardziej wyczekiwany weekend w tych okolicach, jeżeli chodzi o lato. Mianowicie będą to Dni Swarzędza. Odbędą się chyba jak zwykle na terenie Polany Miejskiej przy ulicy Strzeleckiej. Głośno, kolorowo i z absolutnie atmosferą taką, której później nie sposób będzie zapomnieć. Sporo gwiazd na naszej muzycznej scenie, m.in. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce, DJ Małgorzata Ostrowska, grupa Ich Troje, a także Mała Lady P. To rzecz jasna nie wszystko, można by powiedzieć inaczej, że to dopiero początek, bo oprócz wspomnianych gwiazd, przepełniony energią program artystyczny z występami poszczególnych sekcji Swarzędzkiego Ośrodka Kultury. Masa innych atrakcji, a tutaj chociażby Luna Park, bogato zakrojona strefa gastronomiczna z wieloma frykasami, czy spektakularny pokaz laserowy. To wszystko złożone do kupy daje naprawdę bardzo konkretną dawkę energii i doskonałej zabawy. Jeżeli chcielibyście wziąć w tym wszystkim udział i przekonać się na własnej skórze, jak będzie, to 27 i 28 czerwca udajcie się na Polanę Miejską przy Strzeleckiej.
1: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Przeglądam dla was internety cały czas o poranku, żebyście wy nie musieli, żebyście zajęli się pracą i teraz o tym, że jak łatwo dajemy się cały czas oszukiwać. Pewien mężczyzna, 51-latek, miał oszukać przynajmniej 217 osób i narazić je na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Założyciel diamentowej piramidy finansowej oferował różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne, w tym m.in. umowy związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach. Wpadł w ręce policji, po czym wpłacił milionowe poręczenie majątkowe. No i pytanie, czy zostanie w Polsce, czy po prostu gdzieś zniknie. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. No, zobaczymy, poczekamy. Być może wśród was albo wśród waszych znajomych jest ktoś, kto w latach 2019-2024 dał się oszukać, a właściwie chciał zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze i właśnie zainwestował między innymi w diamenty, których nigdy nie widział. To powiedzcie, że policja cały czas czeka na sygnały od osób, które być może zostały właśnie przez tego delikwenta oszukane. A on sam, no nie wiadomo, co dalej z nim. Zatrzymano jego paszport, ale wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach. Nawet bez paszportu, jak masz pieniądze, to możesz się służbą urwać.
1: Autopromocja. Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

Ostatnio sporo mówi się o rozwodach. Pan prezydent zawetował ustawę, która pozwalała na to, żeby pojawić się u prawnika i po prostu się rozwieść, nie po sądach, no bo wiadomo, rozwody bywają różne. Niekiedy ludzie się jeszcze po tych rozwodach spotykają, inni się bardziej nienawidzą. Rzadko zdarza się, żeby koniec małżeństwa był świętowany w słodki sposób na forum firmy. Ale autor bloga Jestem Kurierem, więc rzucam paczkami, pokazał, jak świętował rozwód jego kierownik, który przez ten rozwód przechodził przez kilka ładnych lat. No i w końcu pojawił się ostatnio z dwoma ogromnymi pudłami pączków po to, żeby inni mieli taki słodki prezent od niego i napisał taką karteczkę: pączki z okazji mojego rozwodu z pijawką, smacznego. I tak postanowił świętować ten czas rozwodowy. Post błyskawicznie stał się hitem sieci, budząc rozbawienie i wywołując lawinę komentarzy. Jedne były dla kierownika pozytywne, inne były negatywne, ale to normalna sprawa. Tak to już jest właśnie w sieci, gdzie jedni są za pijawkami, a inni przeciwko pijawkom.

0: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
1: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
2: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
1: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
3: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
4: To wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
0: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków, płynący pod panderą USA, opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem, a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
5: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
0: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
6: W Grodzisku Wielkopolskim szykują się utrudnienia w ruchu związane z planowanymi pracami porządkowymi. Służby komunalne zapowiedziały, że aby sprawnie przeprowadzić zaplanowane działania, konieczne jest czasowe usunięcie pojazdów z kilku ulic na terenie miasta. Apel do kierowców dotyczy ulicy Zbąszyńskiej, ulicy 27 stycznia oraz ulicy Głogowskiej, gdzie samochodów nie należy pozostawiać na jezdni od 5 do 8 maja w godzinach od 7 do 15. Dodatkowo ograniczenia obejmą ulicę 1 maja, na której zakaz parkowania będzie obowiązywał 6 i 7 maja w tych samych godzinach.
7: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
6: Echo ptasich treli jeszcze długo będzie unosić się nad Uzarzewem w gminie Swarzędz, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. W muzealnym parku spotkali się miłośnicy przyrody, osoby z dużym poczuciem humoru i ci, którzy nie boją się stanąć przed publicznością, by zaprezentować własne interpretacje leśnych koncertów. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej gości, a tegoroczna edycja była prawdziwym rekordem frekwencji. W jury konkursu zasiedli Zbigniew Kowalski z Muzeum w Uzarzewie, Zuzanna Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jerzy Dąbrowski z Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Jurorzy podkreślali, że uczestnicy imponowali nie tylko precyzją odwzorowania ptasich głosów, lecz także sceniczną odwagą i pomysłowością. W finałowej rywalizacji o tytuł mistrza treli zwyciężył Przemysław Różak, ogrodnik i pasjonat przyrody, który zaprezentował efektowne naśladownictwo kruka. Podkreślał, że jego umiejętności wynikają z codziennej pracy blisko natury. Festiwal ornitologiczny to jednak nie tylko konkurs. Duże emocje wzbudziły pokazy sokolnicze, podczas których można było z bliska podziwiać siłę i majestat ptaków drapieżnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z egzotycznymi papugami oraz prezentacje obrączkowania ptaków, pozwalające zajrzeć za kulisy pracy ornitologów. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.
7: Nowa odsłona historii na Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu pojawiły się nowe tablice informacyjne. Zastąpiły wcześniejsze instalacje i w inny sposób opowiadają o tej części miasta. Tematem przewodnim jest lokalne plecionkarstwo. Tablice pokazują kolejne etapy rozwoju tej branży i jej znaczenie dla regionu. Każda z nich skupia się na innym fragmencie historii. Od początków, przez rozwój, aż po współczesność. Nowe materiały przygotowano we współpracy Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
6: Mieszkańcy gminy Bóg uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych mieszkańców, delegacje poczty sztandarowe oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, którzy spotkali się przed pomnikiem bohaterów ziemi bukowskiej. Burmistrz Paweł Adam podkreślał w swoim wystąpieniu, że Konstytucja 3 maja była aktem odwagi politycznej i odpowiedzialności za dobro wspólne. Zwrócił również uwagę na współczesne wyzwania międzynarodowe, wskazując, że w czasach niepewności, szczególnie potrzebna jest narodowa zgoda i współpraca na wszystkich szczeblach samorządu i państwa. W uroczystości uczestniczył m.in. członek zarządu powiatu poznańskiego Paweł Jazy. Preambułę Konstytucji odczytał Jan Szurkowski, uczeń 8 klasy i przewodniczący Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Bukowskich. Podczas obchodów wręczono także tytuły zasłużone dla miasta i gminy Buk. Otrzymali je Franciszek Gawron, Piotr Andrzejewski, Leszek Górka oraz zespół kameralny Amici Canti. Laureaci nie kryli wzruszenia, dziękując za docenienie ich wieloletniej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Następnie odprawiono mszę świętą za ojczyznę, którą koncelebrował proboszcz ksiądz Paweł Frelich. 3 maja był również dniem świętowania strażaków, dla których odprawiono mszę w intencji służby. Burmistrz Paweł Adam podziękował druhom za ich zaangażowanie i życzył im bezpiecznych powrotów z każdej akcji.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
10: Temperatura rośnie do 13 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 12 powyżej zera. Opady deszczu utrzymują się, a zachmurzenie nadal obejmuje niemal całe niebo. Wiatr około 12 km na godzinę. W porywach do 25. Robi się trochę cieplej, ale wilgoć skutecznie przypomina, że to nadal deszczowa część dnia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na naszą poranną podróż. Wsiąść do pociągu za 10 zł. Tak, ale warunek jest taki, że będą to dzieci od 4 do 16 roku życia. I te dzieci będziecie chcieli zabrać podróż pociągiem 1 czerwca, czyli z okazji Dnia Dziecka. PKP Intercity uruchomiło specjalną ofertę z okazji Dnia Dziecka. Bilety za 10 zł dla dzieciaka. I muszę wam powiedzieć, że wydaje się tanio, ale poprzednie lata było jeszcze taniej, bo jeszcze w roku 25 z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity sprzedawało bilety za symboliczną złotówkę, a kilka lat wstecz były bilety po prostu bezpłatne. No dyszka oczywiście to nadal dobra cena, ale widać znaczącą różnicę w porównaniu rok do roku. No tanio to już było, dlatego PKP też stwierdziło, że jak była złotówka, to już za mało, to teraz trzeba wziąć 10 razy tyle, czyli 10 zł. No, także gdybyście mieli ochotę wybrać się z dzieciakiem w taką podróż pociągiem, to bilety dostępne do wyczerpania miejsc, ale nie dalej niż do 27 maja, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego może już warto zaplanować ten Dzień Dziecka.

0: Co jakiś czas pojawiają się w internecie ogłoszenia, że włoska, hiszpańska wioska szuka tych, którzy chcą się tam przeprowadzić, domy za złotówkę. Teraz jest takie kolejne ogłoszenie, hiszpańska wioska szuka mieszkańców, a dokładniej 7 rodzin. I to najlepiej takich, których choć jedna osoba ma konkretny fach w ręku. Na nowych mieszkańców czeka bowiem posada w lokalnej firmie budowlanej, która zajmuje się renowacją domów. Potrzebny jest też ktoś, kto obsłuży niewielką lokalną kawiarnię, w której mieszkańcy mogliby rano wpadać na kawę, a po południu na drinka. Chodzi o to, by nie tylko przyciągać nowych mieszkańców, ale też by oni tchnęli w miejscowość nową energię. Miasteczko posiada wyremontowane domy, z których nowi mieszkańcy będą mogli skorzystać. Ci, którzy podejmą się wspomnianych wcześniej prac, dodatkowo nie będą płacić czynszu. Pozostałe kilka rodzin musi przygotować zaledwie 100 euro miesięcznie, czyli prawie jak za darmo. No do tego oczywiście dochodzą rachunki za bieżące zużycie mediów. No tylko jest taki mały problem, że ta mała wioska liczy zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców, ale gdyby ktoś potrzebował spokoju, takiego na przykład na starość, to może się zainteresować tematem i może się uda tam właśnie przeprowadzić, chociaż 7 rodzin to niewiele, a podobno cały świat się tym interesuje.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się! Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
3: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt. Reklama.

0: Wspominałem o tym nie raz, nie dwa i pewnie jeszcze trochę będę wspominał, jeżeli chodzi o sezon na dni miast, miejscowości i poszczególnych rejonów w naszym regionie. Tym razem te tematy prowadzą nas do gminy Czerwonak, dokładnie na tamtejsze dni gminy. Też bardzo przyjemnie zakrojone, podzielone na takie dwa tereny. Przystań Akwen Marina, w zasadzie teren przyległy do niej, oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Przygotujcie się na naprawdę bardzo mocne wrażenia. Będzie solidna porcja, jeżeli chodzi o muzykę. Takie gwiazdy, byśmy powiedzieli, to między innymi grupa Jam, owiana już swoją legendą. Don Guralesco, dla tych, którzy bardziej w klimatach rapowo-hip-hopowych siedzą, ale to rzecz jasna nie wszystko, bo z tego, co widzę, to będzie też UNU Tribute to Perfect chociażby, czy zabawa z DJ-ami na pewno też. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Parada motocyklowa, to również bardzo interesujące. Ten ryk silników zawsze przyciąga wielu chętnych. Jest też coś, co ucieszy tych, którzy lubią zmagania strongmanów. Puchar Polski w tej dyscyplinie właśnie. Tam trzeba mieć krzepę. Nie będę już mówił, że to by nic nie dało i tak, no bo on był drugi w kulach, a musiałby być czwarty. No, ale chyba kuli tam nie będzie, chociaż kto wie, czy Puchar Polski też oferuje kule. Na pewno się o tym wszystkim przekonacie. To wszystko i jeszcze o wiele więcej. Całości nie zdradzam. A dni gminy Czerwonak 29 i 30 maja na terenie przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku oraz 31 maja w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, a także na terenie przed tym budynkiem.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

Wracamy do pociągu, bo to właśnie dziś jest ten dzień, kiedy Polacy znów będą mogli wyruszyć do chorwackiej Rijeki. Dzisiaj sprzedaż biletów rusza i dzisiaj możecie je nabyć w tak zwanej promocji. Są tak zwane bilety tańsze, które możecie sobie nabyć. Na przykład pierwszy kurs z Warszawy ruszy w piątek 26 czerwca, czyli dokładnie w dniu zakończenia roku szkolnego. I cena biletów zależy od poziomu cenowego, który jest dostępny w chwili zakupu biletu. Najtańsze miejsca siedzące w ofercie Super Promo na trasie Warszawa-Rijeka lub Warszawa-Koper kosztują około 191 zł. Z kolei opcja najdroższa to koszt 446 zł. Taryfa podstawowa bez promocji to koszt 549 zł. Czyli nie jest tak tanio. Miejsca do leżenia na tej samej trasie, także w ofercie Super Promo, kosztują 298 zł albo 596 w taryfie podstawowej, 659 zł. No można też oczywiście autobusem, wtedy 17 godzin i 30 minut, ale pociąg też nie jedzie jakoś tak zbyt krótko, bo jeżeli chodzi o pociąg, to on też około chyba 18 godzin będzie was wiózł. Ale od dzisiaj można takie bilety do Chorwacji kupić, chociaż podobno majówka i Chorwacja to było słabo, bo Polacy sobie powoli chyba odpuszczają. No nieco droższą już teraz Chorwację na rzecz innych, tańszych kierunków.

dzisiaj matura z matematyki, która królową nauk jest, a już jeżeli chodzi o wczorajszą maturę, to są pewne wątpliwości, bo jedno z zadań na maturze z polskiego brzmiało w każdym z tekstów: jest mowa o mnogości informacji wytwarzanych współcześnie. No i eksperci, bo tam trzeba było zaznaczyć, to było pytanie zamknięte, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Jeden z ekspertów powiedział, że właściwie maturzyści powinni zaznaczyć, że to jest prawda. No, ale chat GPT, czyli sztuczna inteligencja, stwierdziła, że to jest jednak fałsz. No i pytanie moje jest takie, chyba trzeba było najlepiej dowiedzieć się u źródła, czyli ten, kto wymyślał owo pytanie, niech wypowie się, czy odpowiedź fałsz, czy prawda jest prawidłowa, no bo tak to możemy sobie gdybać. No, jeden ekspert będzie mówił, że fałsz, drugi, że prawda i tak naprawdę wszyscy dalej będą zakręceni i nikt nie będzie wiedział, czy poprawnie udzielił tej odpowiedzi. No to czekamy z niecierpliwością, czy to fałsz, czy to prawda. Ja mam nadzieję, że dzisiaj ci maturzyści sobie świetnie poradzą z matematyką i wyjdą uśmiechnięci i powiedzą: nie, no było prosto, tak 2 plus 2, no przecież wiadomo, że 4. Dziękuję wam za dzisiejszy wtorkowy poranek. Zapraszam koniecznie serdecznie na środę, czyli w środku tygodnia. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie. Miłego, udanego dnia i rodzice maturzystów, pamiętajcie, proszę nie obgryzać tych paznokci, naprawdę. No dajcie sobie spokój, młodzi dadzą radę, bo jak nie oni, to kto? Do usłyszenia, do jutra, pa!

0: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiel.
2: Nic się nie zmieniło dla naszego
0: obywatela. Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Właśnie spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa. Leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przyprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena Nety zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
5: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej Grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Minge. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
6: Nowy starosta Czarnkowsko-Trzcianecki i zmiany w zarządzie powiatu. Radni podjęli ważne decyzje podczas sesji. Podczas obrad Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego doszło do zmian we władzach. Nowym starostą został Tadeusz Teterus, który wcześniej pełnił funkcję wicestarosty. Otrzymał 16 głosów poparcia. Na stanowisko wicestarosty wybrano Izabelę Bobińską. Do zarządu powołano także Bolesława Chwarścianka, Marka Kortka oraz Marka Helaka. Zmiany były konieczne po śmierci dotychczasowego starosty Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego nowego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.
5: W Gruszczynie rusza kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zielińskiej. Wartość kontraktu to ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia na odcinku o ponad 1 kilometra. Wzdłuż ulicy stanie 19 punktów świetlnych w technologii LED. Zdecydowana większość lamp zostanie zlokalizowana po stronie ogródków działkowych. Nowe oświetlenie ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej części Gruszczyna.
6: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
9: Termometry pokazują 14 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 13 powyżej zera. Deszcz wciąż możliwy, a chmury nie odpuszczają. Wiatr nieco silniejszy, około 14 km na godzinę w porywach do 25. Powietrze pozostaje wilgotne, a biometr nie sprzyja energii, więc warto działać spokojnie i bez pogodowej presji.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Jestem z Wami jak zwykle o tej porze. Pomogę Wam rozkręcić dzień najlepszymi ciekawostkami, a także solidną porcją energetycznej muzyki. U nas każdy znajdzie tu coś dla siebie, więc nic tylko nadstawić uszu. Nie jest ważne, czy w pracy, czy w samochodzie, czy na urlopie. Maja Popowska, witam i zapraszam.

0: świecie fizyki są zjawiska, które brzmią jak coś zupełnie sprzecznego z intuicją. Jednym z nich jest fakt, że światło nie zawsze porusza się z maksymalną możliwą prędkością. W odpowiednich warunkach, na przykład w bardzo zimnych ośrodkach laboratoryjnych, można je znacząco spowolnić. Najciekawsze jest to, że nie oznacza to zatrzymania światła w sensie absolutnym, tylko zmianę sposobu, w jaki przemieszcza się przez materiał. Fizycy potrafili osiągać prędkości tak niskie, że w porównaniu z jego naturalnym tempem wyglądało to niemal jak spacer zamiast biegu. To jedna z tych ciekawostek, które porządkują wyobraźnię, bo nagle okazuje się, że coś tak oczywistego jak światło też potrafi zachowywać się inaczej, jeśli tylko stworzy się mu odpowiednie warunki. I właśnie wtedy nauka robi coś najciekawszego. Pokazuje, że nawet najbardziej podstawowe elementy rzeczywistości mają swoje drugie, mniej oczywiste oblicze.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do Kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Reklama.
6: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie, Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Polski.
1: Tematy związane z muzyką teraz się pojawią w ramach naszej kulturalnej mapy. Dni muzyki, a konkretnie to szamocińskie dni muzyki, odbędą się na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Halera. Nazywa się to dniami, ale organizatorzy naprawdę wodze fantazji wykazują, bo wszystko uda im się zmieścić w ciągu jednego dnia, ale atrakcji tyle, że spokojnie jakby się też postarać, to można by je na kilka dni rozłożyć. Ale po co to robić, skoro można wszystko w ciągu jednego wieczoru zmieścić, to i atrakcji dla wielu również się sporo znajdzie. Przed daniem głównym stosowna przystawka, o którą zadbają Karolina Leśna i Cezary Górski. Następnie przyjdzie moment na koncert niekwestionowanej gwiazdy wieczoru, czyli formacji Chłopcy z Placu Broni. Myślę, że na tyle rozpoznawalna, że przedstawiać jej szerszej publiczności nie trzeba. Kocham wolność, o Ela, czy Kocham Cię, to tylko niektóre z wielu bardzo znanych propozycji muzycznych tej formacji. Na pewno ci, którzy znają, z sentymentem posłuchają, a jak ktoś nie słyszał, mogą też się tacy trafić, to szykuje się tutaj żywa lekcja pięknej muzycznej historii. A na finał szamocińska eksplozja dźwięków za konsoletą wielu DJ-ów. Na pewno energetyczne sety, być może efekty specjalne. Zatem będzie się działo muzycznie też bardzo szeroka różnorodność. Zatem to, co tygrysy lubią najbardziej. Jeżeli jesteście zainteresowani, a jestem niemalże przekonany, że tak jest, to 30 maja w sobotę udajcie się na teren targowiska miejskiego przy Halera w Szamocinie. Startujemy punktualnie o 18:00.
0: Radio Wielkopolska w Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Gobidae, czyli niektóre gatunki babek żyjących m.in. na Hawajach, potrafią robić coś, co brzmi jak mała przyrodnicza sensacja. Wspinają się po wilgotnych skałach przy wodospadach, pokonując prąd i śliską powierzchnię, żeby dotrzeć wyżej. Najciekawsze jest to, że wykorzystują do tego zmodyfikowane płetwy, które działają trochę jak przysawki. Dzięki nim mogą przyklejać się do podłoża i przesuwać krok po kroku, mimo że woda próbuje je zepchnąć w dół. To jeden z tych momentów, kiedy człowiek widzi scenę i ma wrażenie, że coś tu nie do końca zgadza się z intuicją. Ryba powinna pływać, a nie wspinać się jak alpinista. A jednak natura robi swoje i pokazuje, że granice między środowiskami są znacznie bardziej elastyczne niż wydaje się na pierwszy rzut oka.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i okleinowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem Twój projekt.
6: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki, tylko w firmie Color Glass.
1: Reklama.

kinie grozy i thrillerze jednym z najważniejszych narzędzi jest coś, czego widz często nawet nie zauważa świadomie. Niskie, niemal niesłyszalne dźwięki o bardzo małej częstotliwości, nazywane infradźwiękami, potrafią wywoływać niepokój, napięcie i dziwne poczucie zagrożenia. Człowiek nie słyszy ich wyraźnie jak melodii czy dialogu, ale organizm reaguje na nie w sposób fizyczny. To właśnie dlatego niektóre sceny wydają się cięższe, bardziej duszne i niekomfortowe, nawet jeśli obraz sam w sobie nie jest jeszcze straszny. To piękna ciekawostka filmowa, bo pokazuje, że kino działa nie tylko przez to, co widzicie i słyszycie wprost. Czasem działa przez to, co ledwo dociera do świadomości, a mimo to robi swoje w środku.

0: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Werdycka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, by nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
1: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
2: czyli neon zniknął z fasady budynku,
1: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochanowska, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
2: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
1: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
3: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
1: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsorów wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
4: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
5: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
6: To w marcu była trudna?
5: Bardzo trudna była.
7: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
0: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
8: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tę lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
0: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
9: Uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim spędzili intensywny i pełen wrażeń tydzień w szkole partnerskiej Temistoklis w Pireusie. 8-osobowa grupa wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz poznawanie kreatywnych metod nauki. Pobyt w Grecji stał się dla uczniów okazją do pracy w międzynarodowym środowisku. Młodzież poznawała funkcjonowanie greckiej szkoły, doskonaliła język angielski, prezentowała swoją placówkę oraz nawiązywała relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.
10: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się między innymi na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. Długiej Gośliny, Kątów, Nieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
9: Tegoroczne Józefinki w Swarzędzu przyciągnęły tłumy mieszkańców i stworzyły atmosferę, którą uczestnicy długo będą wspominać. W programie była m.in. miejska gra Mebloberek, pełna humoru i ciekawych zadań do wykonania. Każdy uczestnik otrzymywał mapę oraz zestaw wyzwań, a na trasie nie brakowało energii i dobrej zabawy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów było spotkanie najmłodszego i najstarszego mieszkańca miasta noszącego imię Józef. Burmistrz Marian Szkudlarek uhonorował wszystkich Józefów i Józefiny, podkreślając, że to święto ma wyjątkowy, rodzinny charakter. Scena tętniła życiem przez cały dzień. Publiczność mogła zobaczyć występy lokalnych artystów, pokazy gimnastyczne oraz koncerty, które porwały widzów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zespół Regionalny Olszyna, Sekcja Gimnastyczna Unii Swarzędz, Zespół Folklorystyczny Mały Swarzędz oraz Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Wieczór należał do gwiazd. Don Wasyl z zespołem Cygańskie Gwiazdy zachęcili publiczność do wspólnego tańca, a grupa Łobuzy stworzyła widowisko pełne energii, zapraszając fanów na scenę. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia również mieli swoje miejsce pełne atrakcji. Czekały na nich dmuchańce, warsztaty kreatywne w drewnie oraz przestrzeń do swobodnej zabawy.
10: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania Rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
12: Południe temperatura utrzymuje się przy 14 kreskach powyżej zera. Odczuwalnie około 13 powyżej zera. Niebo całkowicie zasnute chmurami, a deszcz nadal pojawia się w prognozie. Wiatr przyspiesza do około 17 km na godzinę w porywach do 40. Powietrze jest chłodne i mokre, więc mimo umiarkowanej temperatury komfort pozostaje ograniczony.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

Przycisk zamknij drzwi w windzie wydaje się bardzo konkretną funkcją. Naciskacie i drzwi mają się zamknąć szybciej. Najciekawsze jest jednak to, że w wielu przypadkach taki przycisk wcale nie działa tak, jak się wydaje. W wielu krajach, szczególnie tam, gdzie obowiązują surowe normy dostępności, drzwi i tak zamykają się według zaprogramowanego czasu, niezależnie od tego, czy ktoś naciska przycisk, czy nie. Oznacza to, że jego rola bywa bardziej psychologiczna niż mechaniczna. Daje poczucie kontroli nad sytuacją, nawet jeśli faktyczny wpływ jest niewielki albo żaden. To jedna z tych codziennych ciekawostek, które naprawdę zmieniają sposób patrzenia na rzeczywistość. Człowiek myśli, że przyspiesza świat jednym ruchem palca, a tymczasem często po prostu dostaje dobrze zaprojektowane poczucie sprawczości.

świecie fizyki i materiałoznawstwa są rzeczy, które brzmią jak magia, dopóki człowiek nie zobaczy ich w działaniu. Jednym z takich wynalazków jest stop z pamięcią kształtu, na przykład nitinol. Najciekawsze jest to, że kiedy taki materiał zostanie odkształcony, a potem podgrzany, potrafi wrócić dokładnie do swojej pierwotnej formy. Jakby przypomniał sobie, kim był przed chwilą. To nie jest żaden trik mechaniczny ani sprytna sprężyna. To efekt zmian zachodzących w strukturze materiału na poziomie atomowym. I właśnie to robi największe wrażenie. Człowiek wygina kawałek metalu, a potem obserwuje, jak ten metal naprawia się sam, bez narzędzi i bez siły z zewnątrz. Nauka lubi takie momenty, bo pokazują, że materia potrafi zachowywać się w sposób znacznie bardziej złożony, niż podpowiada codzienna intuicja.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8

0: Taka mała podróż w czasie nam się teraz zapowiada w ramach kulturalnej mapy Wielkopolski, ale i na tego typu wydarzenia również jesteśmy bardzo szeroko otwarci. Co to takiego, już wyjaśniam. Piosenki stare jak świat. Wydarzenie, które ma za zadanie przenieść was w świat lat 20. XX wieku. Dwie dwudziestki. Bardzo ciekawie się to ułożyło i zebrało. Jak sam tytuł wskazuje, piosenki stare jak świat, a to oznacza najpiękniejsze szlagiery okresu międzywojennego. Wzruszające romanse, ale też pełne humoru utwory, które przed laty śpiewała cała Polska. Ja z oczywistych względów nie mogę się powołać na doświadczenia, ale są też pewnie tacy, którzy gdzieś tam z opowieści pamiętają, jak to było, i na pewno też wczują się w ten klimat, a dla innych pokoleń to też szansa na taką przyjemną muzyczną lekcję historii. Można naprawdę w bardzo przyjemny sposób z luzem i odrobiną elegancji spędzić czas. Jeżeli do was to przemawia, to zapraszam was bardzo serdecznie 17 maja o 17 do sali kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Chodzą za mistrzów kamuflażu, ale ich możliwości sięgają znacznie dalej niż zwykła zmiana barwy. Najciekawsze jest to, że potrafią modyfikować strukturę swojej skóry, tworząc wypustki i zmieniając jej fakturę tak, by przypominała skałę, piasek albo koralowiec. Czyli nie tylko się malują się pod otoczenie, ale też dopasowują jego trójwymiarowość. To sprawia, że drapieżnik patrzy w ich stronę i często nie widzi niczego podejrzanego. Natura po raz kolejny pokazuje tu coś absolutnie spektakularnego. Zamiast jednego sposobu ukrywania się daje cały zestaw narzędzi, które działają razem. Człowiek widzi stworzenie, a po chwili przestaje widzieć cokolwiek, bo ośmiornica właśnie postanowiła zniknąć w tle.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Reklama.

Kiedy oglądacie film, łatwo zapomnieć, że w rzeczywistości patrzycie na ciąg pojedynczych klatek. Najczęściej jest to około 24 obrazów na sekundę, które wyświetlane jeden po drugim dają złudzenie ruchu. Najciekawsze jest to, że ten efekt nie wynika z samego obrazu, tylko z pracy ludzkiego mózgu. Nasz wzrok łączy kolejne klatki w jedną płynną historię, uzupełniając przerwy między nimi. To jedna z tych rzeczy, które zmieniają sposób patrzenia na kino. Bo nagle okazuje się, że magia ekranu nie polega na tym, że obraz naprawdę się porusza. Ona polega na tym, że my sami nadajemy mu ruch, nawet jeśli technicznie oglądamy serię zatrzymanych momentów.

0: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
1: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości agro w banku BNP Paribas.
2: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
3: i będzie dalej tanie.
2: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
0: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
4: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
5: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
6: Ale w sumie widzę, że humory macie.
7: No, a co mam płakać?
5: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
8: Na razie pod okiem Stefanu Lawa Waryniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź, Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
9: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
0: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
10: Tulipany, pokazy i 3 dni atrakcji. Międzynarodowe targi w Chrzybsku Wielkim przyciągnęły odwiedzających. W Chrzybsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło wielu gości. Na miejscu można było zwiedzać plantacje kwiatowe, zobaczyć pokazy florystyczne oraz skorzystać z porad ekspertów związanych z uprawą roślin. Nie zabrakło także występów muzycznych i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkursy, wydarzenia sportowe i animacje dla uczestników w różnym wieku. Jednym z gości wydarzenia był 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Targi połączyły tematykę ogrodniczą z rozrywką i spotkaniami w plenerze.
11: Szkoła podstawowa imienia polskich noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył Zespół Publicznych Szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z Zespołu Publicznych Szkół w Łąkiem.
10: Flaga, hymn i wspólne świętowanie. Majowe dni w szkole w Nowym Tomyślu. Uczniowie pierwszej akademickiej szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu w nietypowy sposób uczcili majowe święta. Na szkolnym boisku wspólnie rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 100 metrów. Kolejnego dnia obchody przeniosły się do szkolnej auli. Tam odbyła się uroczysta akademia, rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności w konkursie recytatorskim. Po części oficjalnej przyszedł czas na aktywności. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej związanej z postaciami historycznymi oraz sprawdzili swoją wiedzę w quizie o świętach majowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których powstawały m.in. kotyliony i plakaty przygotowane przez poszczególne klasy.
11: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. W koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczący jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
10: 60 lat razem. Wyjątkowy jubileusz w Kopaninie. Państwo Janina i Józef Pajor z Kopaniny świętowali diamentowe gody, czyli 60. rocznicę ślubu. Ten wyjątkowy moment spędzili w gronie najbliższych. Z tej okazji jubilatów odwiedził wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, który przekazał gratulacje, kwiaty oraz upominek. Przez lata wspólnego życia stworzyli rodzinę, wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Od zawsze są związani z gminą, w której mieszkają. Uroczystość miała kameralny charakter i była okazją do wspomnień oraz rodzinnego spotkania.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
14: Temperatura wzrasta do 20 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 21 powyżej zera. Zachmurzenie pełne, opady nadal możliwe, a burzowy charakter pogody utrzymuje się. Wiatr około 11 km na godzinę, w porywach do 25. To ciepła, ale wilgotna i mało komfortowa część dnia, w której parasol może przegrać z burzowym rozmachem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

W architekturze i projektowaniu przestrzeni zdarzają się konstrukcje inspirowane złudzeniami optycznymi, jak słynne schody Penrose'a. To układ, który wygląda jak nieskończona pętla wznosząca się bez końca, choć w rzeczywistości nie może istnieć w prawdziwej przestrzeni trójwymiarowej. Najciekawsze jest jednak to, że artyści i projektanci potrafią budować instalacje, które z odpowiedniego punktu widzenia dają dokładnie takie wrażenie. Człowiek patrzy i ma wrażenie, że coś tu się nie zgadza, ale nie od razu wie dlaczego. I właśnie to jest w architekturze najbardziej fascynujące. Nie zawsze chodzi o funkcję i wygodę. Czasem chodzi o moment, w którym przestrzeń zaczyna prowadzić rozmowę z wyobraźnią i pokazuje, jak łatwo można oszukać nasze poczucie kierunku i logiki.

0: świecie chemii są materiały, które wyglądają zupełnie zwyczajnie, dopóki ktoś nie pokaże ich właściwości. Jednym z takich pierwiastków jest gal. Najciekawsze jest to, że jego temperatura topnienia jest tak niska, iż potrafi zacząć się rozpuszczać pod wpływem ciepła ludzkiej dłoni. Wygląda jak metal, zachowuje się jak metal, a jednak nagle zaczyna płynąć, jakby zmieniał zdanie co do własnej natury. To jedna z tych ciekawostek, które naprawdę robią wrażenie, bo burzy bardzo prostą intuicję. Metal ma być twardy i zimny, a tutaj wystarczy chwila kontaktu i zaczyna się coś zupełnie innego. Nauka lubi takie przypadki, bo pokazują, że granice między stanami materii są znacznie bardziej elastyczne, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.
1: Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja, partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
9: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: No i jak to bywa o tej porze, już rozpoczyna się nam powoli sezon na szeroko pojęte dni miast, gmin, miejscowości i czego tam jeszcze można znaleźć. Udajemy się niedaleko naszej radiowej siedziby, bo przyjdzie nam pozostać w Swarzędzu. Skoro tak, to pora na chyba najbardziej wyczekiwany weekend w tych okolicach, jeżeli chodzi o lato. Mianowicie będą to Dni Swarzędza. Odbędą się chyba jak zwykle na terenie Polany Miejskiej przy ulicy Strzeleckiej. Głośno, kolorowo i z absolutnie atmosferą taką, której później nie sposób będzie zapomnieć. Sporo gwiazd na naszej muzycznej scenie, m.in. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce, DJ Małgorzata Ostrowska, grupa Ich Troje, a także Mała Lady P. To rzecz jasna nie wszystko, można by powiedzieć inaczej, że to dopiero początek, bo oprócz wspomnianych gwiazd, przepełniony energią program artystyczny z występami poszczególnych sekcji Swarzędzkiego Ośrodka Kultury. Masa innych atrakcji, a tutaj chociażby Luna Park, bogato zakrojona strefa gastronomiczna z wieloma frykasami, czy spektakularny pokaz laserowy. To wszystko złożone do kupy daje naprawdę bardzo konkretną dawkę energii i doskonałej zabawy. Jeżeli chcielibyście wziąć w tym wszystkim udział i przekonać się na własnej skórze, jak będzie, to 27 i 28 czerwca udajcie się na Polanę Miejską przy Strzeleckiej.

0: Kiwi to jeden z najbardziej osobliwych ptaków na Ziemi. Nie lata, ma niewielkie skrzydła i prowadzi nocny tryb życia, ale jego największy atut kryje się gdzie indziej. Najciekawsze jest to, że jako jeden z nielicznych ptaków ma nozdrza umieszczone na końcu dzioba, co pozwala mu wyczuwać zapachy bezpośrednio przy ziemi. Dzięki temu potrafi znajdować pożywienie ukryte pod powierzchnią, jakby węszył świat bardziej niż go obserwował. To świetna przyrodnicza ciekawostka, bo pokazuje, że ewolucja nie zawsze nagradza to, co najbardziej widowiskowe. Kiwi nie musi wzlatywać wysoko. Wystarczy, że doskonale radzi sobie tam, gdzie inni mają problem cokolwiek znaleźć.
1: Reklama. Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimars Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
2: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawę ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
3: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
4: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.

Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście, ponieważ czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Przyjemnie spędziło mi się z Wami ostatnie godziny i mam nadzieję, że podobnie będzie jutro. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. Maja Popowska, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiam wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i okleinowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
8: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju. Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
9: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
10: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
9: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
10: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
9: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
8: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
11: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
12: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
11: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
8: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
13: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdujemy, znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
8: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
7: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
8: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
14: Rowerzyści opanowali ulicę Szamotuł. Pierwszy rajd zakończył się piknikiem. Z rynku w Szamotułach wystartował pierwszy rajd rowerowy pod hasłem Trzymaj się ramy. Na starcie pojawiło się aż 180 osób, które wspólnie przejechały ulicami miasta. Trasa zakończyła się w Parku Zamkowym, gdzie przygotowano część piknikową. Na miejscu czekały różne atrakcje. Od zlotu klasycznych samochodów, przez trening sportowy, po spektakl teatralny dla najmłodszych. Nie zabrakło też muzyki oraz konkursów z nagrodami. Za organizację wydarzenia odpowiadały lokalne instytucje i grupy, które połączyły siły, by stworzyć wspólne, otwarte wydarzenie dla mieszkańców.
15: W Grodzisku Wielkopolskim szykują się utrudnienia w ruchu związane z planowanymi pracami porządkowymi. Służby komunalne zapowiedziały, że aby sprawnie przeprowadzić zaplanowane działania, konieczne jest czasowe usunięcie pojazdów z kilku ulic na terenie miasta. Apel do kierowców dotyczy ulicy Zbąszyńskiej, ulicy 27 stycznia oraz ulicy Głogowskiej, gdzie samochodów nie należy pozostawiać na jezdni od 5 do 8 maja w godzinach od 7 do 15. Dodatkowo ograniczenia obejmą ulicę 1 maja, na której zakaz parkowania będzie obowiązywał 6 i 7 maja w tych samych godzinach.
14: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
15: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodnie ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
18: Na termometrach nadal 20 kresek powyżej zera, odczuwalnie również około 20 powyżej zera. Niebo wciąż mocno zachmurzone, około 90%, a burze nadal mogą się pojawiać. Wiatr około 13 km na godzinę, w porywach do 25. Powietrze pozostaje ciepłe i mokre, więc aura może być męcząca.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

strasznie jakoś dzisiaj ten wtorek biegnie tak do przodu. Wydaje się, że szybko mija czas. No bo już 12 minut po godzinie 3, a ja mam wrażenie, że dopiero wstałem. No nie, to trochę bym kłamał. Ale rzeczywiście dzisiaj mi się pospało trochę, no dłużej niż zwykle. No dobrze, ale pewnie o tym nie chcecie słyszeć. Wolelibyście natomiast wiedzieć, co dzieje się u nas w Wielkopolsce. O tego właśnie jest popołudniówka w Radiu Wielkopolska. I właśnie dziś będziemy poruszać oczywiście tematy z nią związane. Czyli na przykład będzie o bardzo nietypowej nocnej wycieczce po gmachu Sądu Rejonowego w Pile. Będą u mnie również szamocińskie obchody Dnia Strażaka. Zajrzymy także do podpoznańskich Kozieków, by sprawdzić sobie program szykowanego tam bardzo uroczego, sympatycznego i wyjątkowego pikniku rodzinnego. Dużo tego będzie dzisiaj u mnie, także polecam zostać z nami do godziny 18. Andrzej Kamiński za mikrofonem. Jak zawsze kłaniam się nisko, zapraszam. Startujemy!

0: Aha, z tego co widzę, w Nowym Tomyślu na Piłsudskiego zaszły solidne zmiany. Znajdujące się tam dotąd tablice informacyjne poświęcone dziejom miasta przeszły na emeryturę, a ich miejsce zajęły nowe instalacje, które biorą pod lupę najsłynniejszy lokalny fach, czyli jak wiadomo, plecionkarstwo. Każdy przystanek na tej edukacyjnej trasie przybliża inny etap rozwoju nowotomyskiego wikliniarstwa, zmieniając zwykły spacer w taki szybki kurs wiedzy o tym, jak powstają tutejsze plecionkarskie cuda. Całe to zamieszanie zorganizował Urząd Miejski przy ścisłej współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu, dbając o to, by mieszkańcy wiedzieli o Wiklinie coś więcej niż tylko to, że dobrze wygląda na balkonie. Mam też taką nadzieję, że po lekturze tych wszystkich tablic przechodnie nie zaczną masowo próbować wyplatać siatek na zakupy z okolicznych żywopłotów. Radio Wielkopolska.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knaps, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knaps.

0: Siła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
1: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
2: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Trochę sentymentu i solidna porcja muzycznych wrażeń, tak można podsumować to, o czym teraz powie Kacper w ramach naszej kulturalnej mapy. Przekonajmy się, co to takiego.
1: Taka mała podróż w czasie nam się teraz zapowiada w ramach kulturalnej mapy Wielkopolski, ale i na tego typu wydarzenia również jesteśmy bardzo szeroko otwarci. Co to takiego, już wyjaśniam. Piosenki stare jak świat. Wydarzenie, które ma za zadanie przenieść was w świat lat 20. XX wieku. Dwie dwudziestki. Bardzo ciekawie się to ułożyło i zebrało. Jak sam tytuł wskazuje, piosenki stare jak świat, a to oznacza najpiękniejsze szlagiery okresu międzywojennego. Wzruszające romanse, ale też pełne humoru utwory, które przed laty śpiewała cała Polska. Ja z oczywistych względów nie mogę się powołać na doświadczenia, ale są też pewnie tacy, którzy gdzieś tam z opowieści pamiętają, jak to było i na pewno też wczują się w ten klimat. A dla innych pokoleń to też szansa na taką przyjemną muzyczną lekcję historii. Można naprawdę w bardzo przyjemny sposób z luzem i odrobiną elegancji spędzić czas. Jeżeli do was to przemawia, to zapraszam was bardzo serdecznie 17 maja o 17 do sali kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury.

Dziś mamy wtorek, 5 maja, więc oczywiście trwają matury. Z tego, co kojarzę, dzisiaj walczyli maturzyści z matematyką. Mam nadzieję, że wam, drodzy maturzyści, poszło dobrze, że to taka była, no, formalność w zasadzie przejście tego egzaminu. Chociaż wiem, matematyka, no, królowa nauk, nie jest łatwa, przynajmniej nie dla wszystkich. Trzymamy kciuki za was, żeby ta matura to rzeczywiście tak szybko minęła i żebyście już wspominali ją z pewnym rozrzewnieniem. Po wielu, wielu latach oczywiście, bo do takich rzeczy trzeba naprawić pewnego dystansu. A teraz będzie coś dla tych nieco starszej, o tak to określmy, młodzieży. Urząd Miasta Czarnków organizuje praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy, na którym seniorzy dowiedzą się, jak nie spanikować. Sytuacja staje się, no, powiedzmy, podbramkowa. Już w ten piątek o godzinie 10 sala sesyjna wypełni się ludźmi, którzy chcieliby opanować tajniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dowiedzieć się, jak skutecznie reagować w stanach zagrożenia życia. Spotkanie ma na celu naukę udzielenia pomocy jeszcze zanim na sygnale nadjedzie pogotowie, co czyni z uczestników, no, można powiedzieć, takie kluczowe ogniwo w łańcuchu ratunkowym. Zainteresowani powinni pospieszyć się z zapisami, które przyjmowane są tylko do czwartku. Warto się pojawić, bo po takim treningu w sytuacji próby zawstydzicie niejednego mało.

0: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
1: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
2: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
1: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
2: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
1: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
3: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
1: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
3: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
1: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
0: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
4: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
5: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jakie jest ich dużo bardzo tutaj.
6: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
7: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
0: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
8: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
0: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
9: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
10: Echo ptasich treli jeszcze długo będzie unosić się nad Uzarzewem w gminie Swarzędz, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. W muzealnym parku spotkali się miłośnicy przyrody, osoby z dużym poczuciem humoru i ci, którzy nie boją się stanąć przed publicznością, by zaprezentować własne interpretacje leśnych koncertów. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej gości, a tegoroczna edycja była prawdziwym rekordem frekwencji. W jury konkursu zasiedli Zbigniew Kowalski z Muzeum w Uzarzewie, Zuzanna Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jerzy Dąbrowski z Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Jurorzy podkreślali, że uczestnicy imponowali nie tylko precyzją odwzorowania ptasich głosów, lecz także sceniczną odwagą i pomysłowością. W finałowej rywalizacji o tytuł mistrza treli zwyciężył Przemysław Różak, ogrodnik i pasjonat przyrody, który zaprezentował efektowne naśladownictwo kruka. Podkreślał, że jego umiejętności wynikają z codziennej pracy blisko natury. Festiwal ornitologiczny to jednak nie tylko konkurs. Duże emocje wzbudziły pokazy sokolnicze, podczas których można było z bliska podziwiać siłę i majestat ptaków drapieżnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z egzotycznymi papugami oraz prezentacje obrączkowania ptaków, pozwalające zajrzeć za kulisy pracy ornitologów. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.
9: Nowy starosta Czarnkowsko-Trzcianecki i zmiany w zarządzie powiatu. Radni podjęli ważne decyzje podczas sesji. Podczas obrad Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego doszło do zmian we władzach. Nowym starostą został Tadeusz Teterus, który wcześniej pełnił funkcję wicestarosty. Otrzymał 16 głosów poparcia. Na stanowisko wicestarosty wybrano Izabelę Bobińską. Do zarządu powołano także Bolesława Chwarścianka, Marka Kortka oraz Marka Helaka. Zmiany były konieczne po śmierci dotychczasowego starosty Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.
10: Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zgromadziły mieszkańców powiatu grodziskiego przy pomniku wdzięczności w Grodzisku Wielkopolskim. W niedzielne popołudnie wspólnie oddano hołd twórcom pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, a także wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność Polski. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszkańcy. Podniosłą atmosferę wydarzenia budowała grodziska orkiestra Denta imienia Stanisława Słowińskiego, której występy towarzyszyły zgromadzonym przez cały czas trwania uroczystości. Starosta grodziski Mariusz Zgaiński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualność wartości zapisanych w Konstytucji 3 maja. Podkreślał, że wolność, jedność i odpowiedzialność za wspólnotę pozostają fundamentem, który powinien łączyć kolejne pokolenia.
9: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
12: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
13: Temperatura utrzymuje się na poziomie 20 kresek powyżej zera. Odczuwalnie podobnie. Zachmurzenie duże, opady i burzowy charakter pogody nadal są możliwe. Wiatr wzrasta do około 15 km na godzinę, w porywach do 40. To moment, w którym warunki mogą być najbardziej zmienne, dlatego warto mieć oko na niebo.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
12: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
14: Cześć wszystkim, z tej strony Madzia z zespołu Piękni i Młodzi. Pozdrawiamy

choć na co dzień kojarzą się głównie z laniem wody. I nie mam tu na myśli maturzystów piszących egzamin z języka polskiego. Tym razem strażacy z Szamocina obiecują, że jedynym ogniem, z jakim przyjdzie im się zmierzyć, będzie ten płonący w sercach tancerzy na parkiecie. Chodzi o wydarzenie, które zapewne zainteresuje wszystkich fanów czerwonych samochodów i lśniących hełmów, czyli gminne obchody Dnia Strażaka. Zaplanowane je na 9 maja, to będzie w tę sobotę, z początkiem o 16, kiedy to ruszy wielki festyn z atrakcjami. A to oznacza, że będzie można sprawdzić swoje oko na strzelnicy, napełnić żołądki w bufecie, czy spróbować szczęścia podczas fantowania. Kulminacją tego gorącego dnia będzie zabawa taneczna zaplanowana na godzinę 20, podczas której lokalna społeczność sprawdzi wytrzymałość strażackiej kondycji w rytmie największych przebojów. No coś czuję, że parkiet będzie płonąć, więc całe szczęście, że w pobliżu nie zabraknie strażaków.

0: które jak powszechnie wiadomo, no najbardziej te są lubiane, które gdzieś tam dobrze znamy. No, przykład mieliśmy chociażby przed momentem. A z pewnością tego typu piosenek nie zabraknie w Kwilczu podczas koncertu pod tytułem Najpiękniejsze melodie dla naszych seniorów, dedykowanego osobom starszym, ale także ich bliskim. Wydarzenie odbędzie się 29 maja o 4 po południu w Kwileckim Centrum Kultury. Na scenie wystąpią Sofia Bajdacka, Aleksandr Matiaszuk oraz Aleksandr Kawnacki, którzy zabiorą publiczność w muzyczną podróż przez znane i lubiane utwory. Zanim jednak wybrzmią pierwsze dźwięki, zaplanowano także coś dla zdrowia. Przed koncertem odbędzie się bowiem prelekcja przygotowana przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Międzychodzie. W jej trakcie poruszone zostaną tematy związane m.in. ze zdrowym odżywianiem, szczepieniami ochronnymi czy badaniami profilaktycznymi. I choć tytuł sugeruje, że to senior jest tu w roli głównej, nie zdziwicie się, jeśli na koniec to młodsi będą zazdrościć tej energii. No i znajomości tekstów piosenek.
1: Reklama.
2: Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
7: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do Kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą Ostrorug.
8: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771.
9: 3-17-40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8-11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
12: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Wielkopolski. Ja jestem ciekawy, co tym razem przyniesie nam kulturalna mapa Wielkopolski. Kacper już wie, zatem dowiedzmy się i my.
1: Mocnych doznań i konkretnych muzycznych wrażeń ciąg dalszy. Są już pierwsze informacje dotyczące festiwalu Dni Trzcianki. Trochę czasu do tego całego wydarzenia jeszcze mamy, ale przecież nie zawadzi nam przypomnieć, już zajawić nieco tego tematu. Zostaje tylko zamknąć oczy i wyobrazić sobie ciepły, gorący, wręcz czerwcowy wieczór. Ze sceny lecą bardzo przyjemne utwory, no a wy możecie się ochładzać chociażby napojami. To brzmi o wiele lepiej niż zima i o wiele lepiej niż te mrozy, które nas nawiedzają w tym roku. No jest bardzo konkretna ta zima, nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnich latach takiej doświadczyli. No, to brzmi bardzo przyjemnie. Różnorodność to będzie cechowało tegoroczny festiwal Dni Trzcianki. Warto poczekać. A ta różnorodność to chociażby Oskar Cyms, czyli nasza popowa rodzima gwiazda, grupa Komodo, czyli odrobina tanecznej energii, rockowy pazur od formacji Nadmiar, czy klubowe widowisko Prisoners Show. Pojawi się też rodzima, lokalna perełka, orkiestra Dęta, Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Na pewno was to zdążyło już solidnie rozgrzać, taką mam przynajmniej nadzieję. Jeżeli chcecie tego wszystkiego doświadczyć na własnej skórze, to polecam 20 czerwca, no jeszcze trochę czasu, ale zleci, uwierzcie mi. Startujemy punktualnie o 19, tak to wygląda, gwiazdorska obsada, no i niespodzianki. Wszystko będzie się stopniowo ujawniać, chociażby na stronach Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance. Polecam i zapraszam.

0: Jeżeli kogoś z was zaniepokoił brak audycji Wybrane Zagrane w sobotni wieczór, to oczywiście spieszę z uspokojeniem i wyjaśnieniami. To był długi weekend, więc sobie pominęliśmy tę audycję, ale ona wraca. Oczywiście, że tak, już w najbliższą sobotę po 18 będziecie ponownie mogli posłuchać waszych przebojów na antenie Radia Wielkopolska, co oznacza, że czekamy na wasze propozycje muzyczne. Piszecie tytuł wykonawcę, wysyłacie to wszystko na radio@radiowielkopolska.pl mailowo, albo ewentualnie poprzez media społecznościowe naszego radia dajecie nam znać, co byście chcieli usłyszeć w sobotni wieczór. Polecam, bo to naprawdę super, super audycja. Można dużo fajnej muzyki posłuchać. Dzięki wam. A propos dobrej muzyki, u nas już za chwilę Marv, Bussin i ich Drunk Groove. Zagramy też jeden z kawałków polskiej formacji Vivat. I to wszystko jeszcze przed 17.
1: Reklama. Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
2: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Auto Kompol, koncesjoner Dacia, Poznań, Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.

Powiem tak, zapomnijcie o niedzielnej drzemce przed telewizorem, bo w poznańskich Koziegłowach zapowiada się prawdziwy decybelowy zawrót głowy, w którym główne role zagrają najbardziej utalentowane przedszkolaki w regionie. Gminny Ośrodek Kultury Sokół postanowił połączyć dziecięcą energię z rockowym pazurem, organizując piknik rodzinny połączony z finałem 29. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Całe zamieszanie rozpocznie się w niedzielę 31 maja o 15, kiedy to w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji wystartują przesłuchania konkursowe, a przed budynkiem ruszy zabawa z animacjami, warsztatami i obowiązkowymi dmuchanymi zamkami. Wiadomo, dmuchańce muszą być. O 17:00 atmosfera, można powiedzieć, sięgnie zenitu, ponieważ poznamy wyniki muzycznych zmagań, a na scenę wkroczy sam Wojtek Cugowski, przewodniczący jury, który pokaże maluchom, jak brzmi prawdziwy rockowy głos. Oficjalne zakończenie imprezy przewidziano na 18:00, co daje rodzicom idealną szansę na powrót do domu na kolację. Miejmy tylko nadzieję, że po występie Wojtka Cugowskiego dzieci nie uznają, iż od poniedziałku zamiast Pieski małe dwa ich nowym przedszkolnym hymnem zostanie na przykład Nie czekaj na znak.

0: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
0: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
2: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce z rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zagażenia.
0: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
5: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
6: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
7: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
6: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
0: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
8: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w Żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
9: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej Grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. Górnego. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Mingę. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
8: Nowa odsłona historii na Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu pojawiły się nowe tablice informacyjne. Zastąpiły wcześniejsze instalacje i w inny sposób opowiadają o tej części miasta. Tematem przewodnim jest lokalne plecionkarstwo. Tablice pokazują kolejne etapy rozwoju tej branży i jej znaczenie dla regionu. Każda z nich skupia się na innym fragmencie historii. Od początków przez rozwój, aż po współczesność. Nowe materiały przygotowano we współpracy Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
9: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 zł. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
8: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała, uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolice z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję "To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna".
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
12: Termometry pokazują 19 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 19 powyżej zera. Lokalnie możliwe burze, a niebo pozostaje w większości zachmurzone. Wiatr około 18 km na godzinę, w porywach do 40. Powietrze wciąż ciepłe i wilgotne, ale zaczyna być odczuwalne lekkie przejście w stronę spokojniejszego wieczoru.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o tym, aby znaleźć się w sądzie bez konieczności zabierania ze sobą adwokata, no to nadarza się ku temu niepowtarzalna okazja. Centrum Aktywizacji Seniorów zaprasza na nietypową wycieczkę pod hasłem Sąd Rejonowy w Pile nocą, która pozwoli uczestnikom legalnie i z własnej woli przeniknąć do pilskich gmachów sprawiedliwości. Już 15 maja o godzinie 16 śmiałkowie wyposażeni w mapy i wsparcie przewodnika będą mogli zajrzeć w miejsca, które zazwyczaj budzą, no, powiedzmy, taką małą gęsią skórkę, czyli od sali rozpraw przez biura podawcze i pokoje przesłuchań, aż po mroczne zakamarki Izby Aresztanckiej. Program przewiduje również atrakcje dla amatorów kryminalistyki, w tym pokaz policyjnego sprzętu z możliwością własnoręcznego, a właściwie własnopalcowego wykonania odcisków daktyloskopijnych. Jednak aby nie było zbyt beztrosko, zaplanowano panele edukacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii oraz współczesnych metod oszustw, takich jak popularny sposób na wnuczka, który w tym przypadku zostanie omówiony bez strat w portfelu. Mam tylko nadzieję, że po zwiedzaniu cel aresztanckich wszyscy uczestnicy wycieczki zostaną wypuszczeni na wolność bez konieczności wpłacania kaucji.

0: Można by pomyśleć, że jedynym sposobem na poczucie morskiej bryzy tu u nas w Wielkopolsce jest wylanie sobie szklanki słonej wody tak przed wentylator. Ale jest dobra wiadomość. Po zimowej drzemce i niezbędnym spa, czyli pracach konserwacyjnych, mówiąc po ludzku, tężnia solankowa w Margoninie oficjalnie wróciła do gry, no i jest gotowa na przyjęcie spragnionych zdrowia kuracjuszy. Cała konstrukcja została odświeżona, a pęki, tarniny tylko czekają, by znów zacząć produkować naturalny aerozol, który sprawi, że wasze płuca poczują się jak na wczasach w Ciechocinku. Obiekt jest dostępny codziennie w godzinach od 9 do 19, a co najlepsze, ta przyjemność jest całkowicie bezpłatna. Wokół tężni czekają już także wygodne ławki, idealne do tego, by zasiąść, no i udawać, że właśnie przechodzi się profesjonalną kurację odmładzającą. Tak czy inaczej, zachęcam gorąco do odwiedzin.
1: Reklama. Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
2: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
1: Reklama. Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.
5: Siema! No.

0: Pora na kulturalną mapę Wielkopolski. Z tego co widzę, tym razem coś nietypowego. Więcej nie zdradzam, o szczegółach opowie Kacper.
1: A przed nami już teraz coś z nieco innej beczki. Za moment na pewno dowiecie się, co to takiego. Można by rzec trochę przewrotnie. W jakimś sensie udamy się teraz śladami Adama Słodowego, ale nie będziemy tutaj działać w myśl zasady zrób to sam, ale myślę, że poniekąd jedno koło drugiego by leżało. Jeżeli jesteście pasjonatami szeroko pojętego majsterkowania, no to to będzie coś dla was. Wiadomo nie od dziś, że do majsterkowania i tym podobnych prac przydatne są rozmaite narzędzia, a jeżeli zaliczacie się do grona narzędziowych zapaleńców, pasjonatów, jak zwał, tak zwał, no to to wydarzenie jest skrojone idealnie dla was. Milwaukee Tour zawita do Szamotu, impreza bardzo szeroko zakrojona. W jej ramach znajdziecie testy sprzętu na żywo, no bo zanim coś się wybierze, to wypadałoby zobaczyć, jak to sprawuje się w boju. Konkursy i nagrody z tym związane, być może jakieś bardzo przyjemne i przydatne upominki uda się tutaj wyhaczyć. Naprawdę warto, bo to na pewno wzbogaci też warsztat, który posiadacie, a i być może skłoni do tego, żeby co nieco sobie rozbudować. Specjalne naprawdę oferty też będą przygotowane tutaj pod tym kątem, więc może Anusz coś do was przemówi. Tego wszystkiego, znajdowania tych inspiracji warsztatowo-narzędziowych wam życzę. Całość jutro w godzinach od 10 do 15 przy Sportowej 5 w Szamotułach. Zachęcam do udziału i zachęcam do tego, żeby coś sobie ciekawego wypatrzeć.

0: Co byście powiedzieli na to, by legalnie przebiec przez środek miasta w samych krótkich spodenkach i jeszcze dostać za to nagrodę? No, Ogrodziec Wielkopolski ma dla was właśnie taką propozycję, można powiedzieć, nie do odrzucenia. Nadchodzi 18. Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka, który udowodni, że 21 km to wcale nie tak dużo, jeżeli na mecie czekają klaski, no i obiecany gulasz. Wielki start nastąpi 14 czerwca o 9 rano na ulicy Poznańskiej, a wszyscy ci, którzy wykażą się wystarczającą determinacją, zakończą swoją przygodę na Starym Rynku. Organizatorzy wyznaczyli limit 3800 zawodników, więc warto się pospieszyć, bo zapisy trwają tylko do 22 maja do godziny 20 lub ewentualnie do wyczerpania wolnych miejsc. Próba zgłoszenia się w dniu zawodów skończy się jedynie smutnym spojrzeniem sędziego. Nie da rady. Na pokonanie trasy przewidziano równe 3 godziny, a każdy, kto zmieści się w tym czasie, odejdzie z pamiątkowym medalem na szyi, by później móc uzupełnić kalorie przy ciepłym posiłku i na pojach. No to miejmy tylko nadzieję, że po 3 godzinach biegu wasze nogi zdołają dojść do stoiska z jedzeniem.
1: Radio Wielkopolska. Polska. Reklama.
2: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panele-szklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panele-szklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
3: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimars Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
4: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
1: Reklama.

Ryan Paris i jego słodkie życie. No Dolce Vita w końcu, tak to po polsku brzmi. Nie wiem, czy to słodkie życie, czy nie, ale zbliża nam się godzina 18. Pewnie dla niektórych to dobra informacja, bo już mogą spokojnie zrezygnować z pracy. Znaczy, może nie to, że zrezygnować, ale ją zakończyć. Nie idźmy zbyt daleko. W każdym razie, jeśli chodzi o moją dzisiejszą pracę, czyli serwowanie wam hitów muzycznych oraz wyszukiwanie różnego rodzaju ciekawostek i newsów z naszej Wielkopolski, to na tyle ode mnie. A oczywiście słyszymy się ponownie jutro o stałej porze, czyli chwilę po godzinie 15. Jak zwykle zamelduję się przed mikrofonem. Andrzej Kamiński, trzymajcie się, pa!

0: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
1: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
2: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
3: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
0: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie. Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
4: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagrodzie. Graniu z monitoringu.
5: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się m.in. na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. długi jej gośliny, Kątów, Mieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
6: Grupa taneczna Młode Talenty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odniosła sukces podczas ogólnopolskiego przeglądu w Poznaniu. Zespół zaprezentował swój program artystyczny na 24. ogólnopolskim przeglądzie artystycznym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego. Występ młodych tancerek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Prezentacja grupy wyróżniała się energią, zaangażowaniem i dopracowaną choreografią. Po części konkursowej uczestniczki miały okazję spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.
5: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania Rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
6: Szkoła podstawowa imienia polskich noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył Zespół Publicznych Szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z Zespołu Publicznych Szkół w Łąkiem.
5: Nowa remiza otwarta. Strażacy z Bukowca mają swoją siedzibę. W Bukowcu odbyło się oficjalne otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Nowy obiekt ma służyć lokalnej jednostce i poprawić warunki jej codziennego funkcjonowania. To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków. Koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów złotych. Środki na realizację pochodziły z budżetu państwa oraz gminy Nowy Tomyśl. Uroczystość była okazją do spotkania służb, samorządowców i mieszkańców.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Wieczorem temperatura spada do 18 kresek powyżej zera, odczuwalnie również około 18. Zachmurzenie zmniejsza się do umiarkowanego, a opady ustępują. Wiatr około 17 km na godzinę, w porywach do 40. Powietrze nadal pozostaje wilgotne, ale aura staje się spokojniejsza i wyraźnie bardziej przyjazna niż w burzowej części popołudnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Nie zabraknie muzyki oraz ciekawostek, czyli tego, co tygrysy lubią najbardziej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo ja owszem. Aneta Topolska, zapraszam.

Winda wygląda bardzo prosto. Wchodzicie, naciskacie przycisk, drzwi się zamykają i kabina jedzie w górę albo w dół. Ale za tym spokojnym ruchem kryje się sprytny układ, który od dawna pomaga oszczędzać energię i zmniejszać obciążenie mechanizmu. Chodzi o przeciwwagę. W wielu windach kabina nie jest po prostu ciągnięta przez silnik tak, jakby trzeba było unieść cały jej ciężar od zera. Po drugiej stronie układu znajduje się przeciwwaga, która równoważy znaczną część masy kabiny i pasażerów. Dzięki temu silnik nie walczy samotnie z grawitacją, tylko raczej przesuwa układ, w którym jedna strona pomaga drugiej. To piękna ciekawostka inżynieryjna, bo pokazuje,

Pokazuje, że najlepsze rozwiązania często polegają nie na większej sile, ale na lepszym rozłożeniu wysiłku. Człowiek w windzie myśli o piętrze, na które chce dojechać. Inżynier widzi rozmowę ciężarów, lin, kół i równowagi. A gdzieś za ścianą pracuje cichy partner kabiny, którego nikt nie widzi, choć bez niego cała podróż byłaby znacznie mniej elegancka.

0: Taka mała podróż w czasie nam się teraz zapowiada w ramach kulturalnej mapy Wielkopolski, ale i na tego typu wydarzenia również jesteśmy bardzo szeroko otwarci. Co to takiego, już wyjaśniam. Piosenki stare jak świat. Wydarzenie, które ma za zadanie przenieść was w świat lat 20. XX wieku. Dwie dwudziestki. Bardzo ciekawie się to ułożyło i zebrało. Jak sam tytuł wskazuje, piosenki stare jak świat, a to oznacza najpiękniejsze szlagiery okresu międzywojennego. Wzruszające romanse, ale też pełne humoru utwory, które przed laty śpiewała cała Polska. Ja z oczywistych względów nie mogę się powołać na doświadczenia, ale są też pewnie tacy, którzy gdzieś tam z opowieści pamiętają, jak to było, i na pewno też wczują się w ten klimat, a dla innych pokoleń to też szansa na taką przyjemną, muzyczną lekcję historii. Można naprawdę w bardzo przyjemny sposób, z luzem i odrobiną elegancji spędzić czas. Jeżeli do was to przemawia, to zapraszam was bardzo serdecznie 17 maja o 17 do sali kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

Wydaje się, że mapa powinna być absolutnie wierna rzeczywistości. Droga tu, rzeka tam, wzgórze po lewej, kaplica przy zakręcie i wszystko grzecznie na swoim miejscu. A jednak w historii kartografii istnieje bardzo ciekawy zwyczaj dodawania tak zwanych pułapek mapowych. To drobne, celowe błędy umieszczane przez wydawców po to, by później łatwiej wykryć plagiat. Jeśli konkurencyjna mapa miała tę samą nieistniejącą uliczkę albo fikcyjny zaułek, sprawa była jasna. Ktoś nie mierzył świata samodzielnie, tylko przepisał cudzą pracę. Najciekawsze jest jednak to, że taka zmyślona informacja potrafiła później zacząć żyć własnym życiem. Bywało, że fikcyjna droga trafiała do kolejnych opracowań, a ludzie zaczynali szukać miejsca, którego nigdy naprawdę nie było. To świetna ciekawostka, bo pokazuje, że mapa nie jest tylko neutralnym obrazkiem świata. Jest też dziełem człowieka z jego sprytem, ostrożnością i potrzebą obrony własnej pracy. Człowiek patrzy na papier i myśli, że ogląda rzeczywistość. A kartograf czasem mruga okiem i zostawia w niej małą, bardzo dobrze ukrytą zmyłkę.

Żeglarz portugalski, często mylony z meduzą, jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów tego, jak bardzo przyroda potrafi wymykać się prostym kategoriom. Z daleka wygląda jak jedno zwierzę. Ma unoszący się na wodzie pęcherz, długie parzydełka i sprawia wrażenie stworzenia, które po prostu dryfuje z prądem. Najciekawsze jest jednak to, że nie jest pojedynczym organizmem w klasycznym sensie, tylko kolonią wyspecjalizowanych osobników zwanych zooidami. Każda część ma swoje zadanie. Jedna pomaga utrzymać się na powierzchni, inna odpowiada za chwytanie ofiar, jeszcze inna za trawienie albo rozmnażanie. Czyli mamy coś, co wygląda jak samodzielny mieszkaniec oceanu, a w praktyce jest pływającą wspólnotą z podziałem obowiązków. Natura po raz kolejny pokazuje, że współpraca może być wpisana w ciało tak głęboko, iż z zewnątrz wygląda jak jedność. I właśnie to robi największe wrażenie. Ocean nie musi wymyślać potworów z legend, żeby zaskakiwać. Wystarczy stworzenie, które udaje jednego bohatera, a pod spodem działa jak cała świetnie zorganizowana załoga.

0: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk, są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
1: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
3: W sumie widzę, że humory macie.
4: No, a co, mam płakać?
2: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
5: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i to na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
0: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
6: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
7: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
6: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
8: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
6: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
9: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
10: Siatkarki Enea Piła zakończyły sezon z brązowym medalem pierwszej ligi kobiet po meczu, który kibice zapamiętają jako pokaz charakteru i sportowej determinacji. Spotkanie o trzecie miejsce z zespołem Białostockiej Akademii Siatkówki miało w sobie wszystko: zwroty akcji, dramatyczne końcówki i walkę o każdą piłkę. Po minimalnie wygranym pierwszym secie Pilanki oddały inicjatywę rywalkom, które w dwóch kolejnych partiach dominowały na parkiecie. Wydawało się, że gospodynie są o krok od medalu. W czwartej odsłonie prowadziły 24-22 i brakowało im jednej skutecznej akcji, by zamknąć mecz. Wtedy jednak Enea Piła pokazała, dlaczego ten sezon zostanie zapamiętany jako symbol nieustępliwości. Zespół doprowadził do remisu, a następnie objął prowadzenie. Walka punkt za punkt trwała długo, a ostateczne zwycięstwo 32-30 otworzyło Pilankom drogę do tiebreaku. W decydującej partii to już one dyktowały warunki, wykorzystując energię i pewność siebie wyniesioną z dramatycznej końcówki poprzedniego seta. Detale przesądziły o triumfie, a więcej zimnej krwi zachowała drużyna z Piły. Brązowy medal to kolejny sukces w historii klubu, piąty sezon i piąte podium, w tym trzecie w pierwszej lidze kobiet. Sezon pierwszej ligi kobiet dobiegł końca. Awans do Tauron Ligi wywalczył Netland MKS Kalisz, drugie miejsce zajęła KSG Warszawa, a podium zamknęła Enea Piła.
6: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Stradoniu. W Stradoniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
11: Zainspirowani inicjatywą Łatwo Ganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu, też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę. Ale skoro tatuaży, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo moc. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
10: W Grodzisku Wielkopolskim szykują się utrudnienia w ruchu związane z planowanymi pracami porządkowymi. Służby komunalne zapowiedziały, że aby sprawnie przeprowadzić zaplanowane działania, konieczne jest czasowe usunięcie pojazdów z kilku ulic na terenie miasta. Apel do kierowców dotyczy ulicy Zbąszyńskiej, ulicy 27 stycznia oraz ulicy Głogowskiej, gdzie samochodów nie należy pozostawiać na jezdni od 5 do 8 maja w godzinach od 7 do 15. Dodatkowo ograniczenia obejmą ulicę 1 maja, na której zakaz parkowania będzie obowiązywał 6 i 7 maja w tych samych godzinach.

ilustracji niż z prawdziwego oceanu. A tymczasem jego życie rodzinne ma jeden z najbardziej niezwykłych zwrotów w świecie zwierząt. U koników morskich to samiec nosi rozwijające się potomstwo w specjalnej torbie lęgowej. Samica składa do niej jaja, a samiec je zapładnia i przez pewien czas chroni, regulując warunki wewnątrz tej biologicznej kieszeni. Potem, gdy młode są gotowe, samiec dosłownie je rodzi, wypychając z torby małe koniki morskie, które od razu muszą radzić sobie w świecie. To jedna z tych ciekawostek, które od razu zmieniają sposób patrzenia na przyrodę, bo natura nie trzyma się naszych prostych przyzwyczajeń i nie rozdaje ról według jednego schematu. U konika morskiego ojcostwo ma bardzo fizyczny, konkretny wymiar. Nie polega tylko na obecności w tle. Polega na noszeniu, ochronie i wydaniu na świat potomstwa. I trzeba przyznać, że jak na tak małe stworzenie, konik morski ma naprawdę wielką lekcję o tym, że rodzicielstwo w naturze potrafi być dużo bardziej pomysłowe, niż wygląda z brzegu akwarium.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

Pewnie bardzo często napięcie buduje się nie tylko tym, co dzieje się w centrum kadru, ale też tym, co czai się gdzieś dalej, w tle. I właśnie dlatego tak fascynujący jest split diopter, czyli specjalna nakładka optyczna pozwalająca utrzymać ostrość jednocześnie na obiekcie blisko kamery i na tym, co znajduje się dużo dalej. Normalnie obiektyw każe wybrać. Albo ostro widzicie twarz na pierwszym planie, albo ważny szczegół w głębi. Split diopter pozwala oszukać tę zasadę. Dzięki temu reżyser może pokazać bohatera z przodu, a równocześnie zagrożenie, postać albo kluczowy element sceny daleko za nim. Widz dostaje wtedy dziwne, lekko nienaturalne wrażenie, że wszystko jest ważne naraz i że nie ma gdzie spokojnie odpocząć wzrokiem. To świetna ciekawostka filmowa, bo pokazuje, że napięcie może wynikać z samej optyki. Nie trzeba wybuchu, krzyku ani pościgu. Wystarczy tak ustawić ostrość, by obraz sam powiedział. Patrzcie uważnie, bo niebezpieczeństwo i reakcja na nie mieszczą się w jednym kadrze. Kino bardzo lubi takie sztuczki. Niby techniczne, a w praktyce bardzo emocjonalne.

Słuchajcie, mam coś, co może was zaskoczyć. W świecie nowych technologii pojawiło się coś, co nazywa się elektroniczną skórą. Może brzmieć jak coś z filmu science fiction, ale to rzeczywistość. Naukowcy opracowali cienką, elastyczną warstwę, która może naśladować funkcję ludzkiej skóry. Ta technologia jest tak zaawansowana, że może czuć dotyk, temperaturę, a nawet ciśnienie. Wyobraźcie sobie, jakie możliwości to otwiera. Może być używana w protezach, robotyce, a nawet w medycynie do monitorowania zdrowia pacjentów. To jak mieć supermoc w codziennym życiu. Co myślicie, czy to nie jest niesamowite? Taka technologia zmienia zasady gry.

0: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf Partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
0: Reklama.

Zabieram Was na wycieczkę do serca Afryki, do Botswany. To kraj pełen dzikiej przyrody i niesamowitych krajobrazów. Wyobraźcie sobie rozległe równiny delty Okawango, gdzie woda rzeki rozlewa się na setki kilometrów, tworząc raj dla zwierząt. Słonie, lwy i hipopotamy to tylko niektórzy z mieszkańców tego magicznego miejsca. A co powiecie na pustynię Kalahari? Tam możecie spotkać fascynujących bushmenów, którzy od wieków żyją w harmonii z surowym środowiskiem. To miejsce, gdzie czas płynie inaczej, a przyroda pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Botswana to prawdziwy klejnot, który warto odkryć i poczuć jego niepowtarzalny klimat.

0: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
1: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
0: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
2: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
3: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
4: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
2: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
5: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
2: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
6: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
7: I feel the energy.
6: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
0: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
8: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
9: Uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim spędzili intensywny i pełen wrażeń tydzień w szkole partnerskiej Temistoklis w Pireusie. 8-osobowa grupa wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz poznawanie kreatywnych metod nauki. Pobyt w Grecji stał się dla uczniów okazją do pracy w międzynarodowym środowisku. Młodzież poznawała funkcjonowanie greckiej szkoły, doskonaliła język angielski, prezentowała swoją placówkę oraz nawiązywała relacje relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon, poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.
8: 60 lat razem. Wyjątkowy jubileusz w Kopaninie. Państwo Janina i Józef Pajor z Kopaniny świętowali diamentowe gody, czyli 60. rocznicę ślubu. Ten wyjątkowy moment spędzili w gronie najbliższych. Z tej okazji jubilatów odwiedził wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, który przekazał gratulacje, kwiaty oraz upominek. Przez lata wspólnego życia stworzyli rodzinę, wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Od zawsze są związani z gminą, w której mieszkają. Uroczystość miała kameralny charakter i była okazją do wspomnień oraz rodzinnego spotkania.
9: W Gruszczynie rusza kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zielińskiej. Wartość kontraktu to ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia na odcinku o ponad 1 kilometra. Wzdłuż ulicy stanie 19 punktów świetlnych w technologii LED. Zdecydowana większość lamp zostanie zlokalizowana po stronie ogródków działkowych. Nowe oświetlenie ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej części Gruszczyna.
8: Tulipany, pokazy i 3 dni atrakcji. Międzynarodowe targi w Chrzybsku Wielkim przyciągnęły odwiedzających. W Chrzybsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło wielu gości. Na miejscu można było zwiedzać plantacje kwiatowe, zobaczyć pokazy florystyczne oraz skorzystać z porad ekspertów związanych z uprawą roślin. Nie zabrakło także występów muzycznych i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkursy, wydarzenia sportowe i animacje dla uczestników w różnym wieku. Jednym z gości wydarzenia był 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Targi połączyły tematykę ogrodniczą z rozrywką i spotkaniami w plenerze.

Czy wiecie, że na Księżycu znajduje się ponad 150 ton ludzkich śmieci? Tak, dobrze słyszycie. Od czasu pierwszych misji Apollo astronauci zostawili tam mnóstwo rzeczy. Mowa o pozostałościach po lądownikach, narzędziach, a nawet flagach i pamiątkach. Ale to nie wszystko. Są tam też rzeczy bardziej nietypowe, tak jak złote płytki z nagraniami ludzkich głosów czy próbki Ziemi z różnych miejsc na Ziemi. Wszystko to ma swoją rolę w badaniach i eksploracji kosmosu, ale też przypomina o tym, jak daleko sięgają nasze ślady. Kto wie, może kiedyś wrócimy tam, żeby posprzątać. To jest coś, co daje do myślenia.

0: Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

Współczesne kino bardzo lubi udawać ciągłość. Ujęcia typu one shot sprawiają wrażenie, jakby kamera nigdy się nie zatrzymywała, a widz był świadkiem wydarzeń bez żadnych cięć. Najciekawsze jest jednak to, że w wielu przypadkach taki efekt powstaje dzięki sprytnemu montażowi. Przejścia przez ciemne miejsca, szybkie ruchy kamery czy momenty, w których obraz wypełnia jeden obiekt, pozwalają ukryć miejsca łączenia kolejnych fragmentów. To właśnie lubię w kinie najbardziej. Umiejętność przekonania widza, że coś jest płynne i nieprzerwane, choć pod spodem działa bardzo dokładna konstrukcja. Człowiek widzi jedną scenę.

zalanej i wody. Najciekawsze jest to, że kiedy zanurzycie w niej rękę powoli, zachowuje się jak zwykła ciecz. Ale jeśli spróbujecie ją szybko uderzyć albo mocno nacisnąć, nagle staje się twarda, niemal jak ciało stałe. To efekt tego, że cząsteczki w takich warunkach blokują się względem siebie, tworząc chwilową strukturę oporu. I właśnie to jest w tej historii najfajniejsze. Materia, która na co dzień wydaje się spokojna i płynna, nagle zmienia swoje zasady działania tylko dlatego, że ktoś potraktował ją trochę bardziej gwałtownie. Nauka bardzo lubi takie momenty, bo pokazują, że rzeczywistość nie zawsze reaguje tak, jak podpowiada intuicja.

środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

wrażenie nie tylko inteligencją, ale też sposobem, w jaki odpoczywają. Najciekawsze jest to, że nie zapadają w sen w taki sposób jak człowiek. Zamiast tego jedna półkula mózgu zasypia, a druga pozostaje aktywna. Dzięki temu mogą oddychać świadomie, wynurzać się po powietrze i jednocześnie zachować czujność wobec otoczenia. To niesamowite rozwiązanie, bo w wodzie pełen głęboki sen mógłby oznaczać poważne zagrożenie. Natura po raz kolejny pokazuje tu coś bardzo sprytnego. Zamiast wybierać między odpoczynkiem a bezpieczeństwem, tworzy system, który pozwala mieć jedno i drugie. Człowiek śpi i traci kontrolę. Delfin odpoczywa, ale nadal jest częściowo obecny.

0: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
3: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
0: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
4: Nowy starosta Czarnkowsko-Trzcianecki i zmiany w zarządzie powiatu. Radni podjęli ważne decyzje podczas sesji. Podczas obrad Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego doszło do zmian we władzach. Nowym starostą został Tadeusz Teterus, który wcześniej pełnił funkcję wicestarosty. Otrzymał 16 głosów poparcia. Na stanowisko wicestarosty wybrano Izabelę Bobińską. Do zarządu powołano także Bolesława Chwarścianka, Marka Kortka oraz Marka Helaka. Zmiany były konieczne po śmierci dotychczasowego starosty Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.
5: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
4: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
5: Tegoroczne Józefinki w Swarzędzu przyciągnęły tłumy mieszkańców i stworzyły atmosferę, którą uczestnicy długo będą wspominać. W programie była m.in. miejska gra Mebloberek, pełna humoru i ciekawych zadań do wykonania. Każdy uczestnik otrzymywał mapę oraz zestaw wyzwań, a na trasie nie brakowało energii i dobrej zabawy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów było spotkanie najmłodszego i najstarszego mieszkańca miasta noszącego imię Józef. Burmistrz Marian Szkudlarek uhonorował wszystkich Józefów i Józefiny, podkreślając, że to święto ma wyjątkowy, rodzinny charakter. Scena tętniła życiem przez cały dzień. Publiczność mogła zobaczyć występy lokalnych artystów, pokazy gimnastyczne oraz koncerty, które porwały widzów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zespół Regionalny Olszyna, Sekcja Gimnastyczna Unii Swarzędz, Zespół Folklorystyczny Mały Swarzędz oraz Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Wieczór należał do gwiazd. Don Wasyl z zespołem Cygańskie Gwiazdy zachęcili publiczność do wspólnego tańca, a grupa Łobuzy stworzyła widowisko pełne energii, zapraszając fanów na scenę. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia również mieli swoje miejsce pełne atrakcji. Czekały na nich dmuchańce, warsztaty kreatywne w drewnie oraz przestrzeń do swobodnej zabawy.
4: Flaga, hymn i wspólne świętowanie. Majowe dni w szkole w Nowym Tomyślu. Uczniowie pierwszej akademickiej szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu w nietypowy sposób uczcili majowe święta. Na szkolnym boisku wspólnie rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 100 metrów. Kolejnego dnia obchody przeniosły się do szkolnej auli. Tam odbyła się uroczysta akademia, rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności w konkursie recytatorskim. Po części oficjalnej przyszedł czas na aktywności. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej związanej z postaciami historycznymi oraz sprawdzili swoją wiedzę w quizie o świętach majowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których powstawały m.in. kotyliony i plakaty przygotowane przez poszczególne klasy.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

Espresso nie jest tylko sposobem przygotowania kawy, ale też zmianą całego rytmu jej picia. Najciekawsze jest to, że jego nazwa wywodzi się od idei szybkości i robienia na zamówienie. Włoskie bary zaczęły serwować kawę przygotowywaną pod ciśnieniem, która powstaje w krótkim czasie i daje intensywny smak w małej objętości. To całkowicie zmieniło sposób, w jaki ludzie traktują przerwę na kawę. Z długiego rytuału przy stole zrobił się szybki moment przy barze. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Nie zmienił się tylko napój. Zmienił się sposób jego picia, tempo dnia i cała kultura związana z chwilą odpoczynku. Czasem wystarczy jedno urządzenie, żeby codzienność zaczęła smakować zupełnie inaczej.

Monety z nacięciami na brzegu wyglądają dziś jak normalny element ich wyglądu. Coś tak oczywistego, że prawie nikt nie zwraca na to uwagi. A przecież ten drobny detal ma bardzo praktyczne i sprytne pochodzenie. Dawniej, kiedy monety wykonywano z cennych krustów, nieuczciwi ludzie potrafili delikatnie ścinać z ich krawędzi niewielkie fragmenty metalu. Jedna moneta traciła odrobinę wartości, potem druga, potem kolejna, a z zebranych skrawków można było uzyskać realny zysk. Nacięcia na rancie miały temu przeciwdziałać. Jeśli ktoś próbował spiłować monetę, od razu było widać, że krawędź została naruszona. To świetna ciekawostka z historii pieniądza, bo pokazuje, że nawet najmniejszy szczegół przedmiotu może być odpowiedzią na bardzo konkretny problem społeczny. Człowiek widzi rowki, historia widzi mały system zabezpieczeń, który miał pilnować uczciwości w czasach, gdy wartość pieniądza naprawdę siedziała w samym metalu. I właśnie takie detale najbardziej lubią codzienność. Są tak praktyczne, że po latach zaczynają wyglądać jak dekoracja, choć kiedyś pełniły rolę cichego strażnika wartości.

Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

wyobrazić sobie paryską kawiarnię bez tego maślanego półksiężyca na talerzyku. A jednak historia tego wypieku prowadzi także do tradycji austriackiej i do kipferla, czyli rogalika znanego wcześniej w Europie Środkowej. Francuzi nie tyle wymyślili ideę rogalika od zera, ile doprowadzili ją do własnej, niezwykle eleganckiej formy. Największy sekret croissanta tkwi w cieście listkowanym. Masło zamyka się w cieście, składa warstwa po warstwie, wałkuje i chłodzi, aż po upieczeniu powstaje charakterystyczna kruchość, delikatność i ten dźwięk, który przy pierwszym kęsie zdradza, że piekarnia zrobiła swoją pracę naprawdę dobrze. To piękna kulinarna ciekawostka, bo pokazuje, że symbole narodowe też potrafią mieć bardzo międzynarodowe biografie. Czasem coś przychodzi z jednej tradycji, trafia do drugiej, przechodzi przez ręce rzemieślników i dopiero wtedy staje się legendą. A croissant jest właśnie takim przypadkiem. Mały wypiek z wielką karierą, który udowadnia, że kuchnia najlepiej rozwija się wtedy, gdy podróżuje.

0: Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała polska agencja prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób. Poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
1: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
2: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
3: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
4: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, to słuchanie, to jest najłatwiejsze, co?
0: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.
5: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Straduniu. W Straduniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
6: Zainspirowani inicjatywą Łatwo Ganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu. Też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę, ale skoro tatuaże, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo moc. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
7: Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zgromadziły mieszkańców powiatu grodziskiego przy Pomniku Wdzięczności w Grodzisku Wielkopolskim. W niedzielne popołudnie wspólnie oddano hołd twórcom pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, a także wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność Polski. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszkańcy. Podniosłą atmosferę wydarzenia budowała grodziska orkiestra prezydenta imienia Stanisława Słowińskiego, której występy towarzyszyły zgromadzonym przez cały czas trwania uroczystości. Starosta grodziski Mariusz Zgański w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na aktualność wartości zapisanych w Konstytucji 3 maja. Podkreślał, że wolność, jedność i odpowiedzialność za wspólnotę pozostają fundamentem, który powinien łączyć kolejne pokolenia.
5: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
8: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
5: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
9: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
5: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
10: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła. A jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
7: Echo ptasich treli jeszcze długo będzie unosić się nad Uzarzewem w gminie Swarzędz, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. W muzealnym parku spotkali się miłośnicy przyrody, osoby z dużym poczuciem humoru i ci, którzy nie boją się stanąć przed publicznością, by zaprezentować własne interpretacje leśnych koncertów. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej gości, a tegoroczna edycja była prawdziwym rekordem frekwencji. W jury konkursu zasiedli Zbigniew Kowalski z Muzeum w Uzarzewie, Zuzanna Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jerzy Dąbrowski z Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Jurorzy podkreślali, że uczestnicy imponowali nie tylko precyzją odwzorowania ptasich głosów, lecz także sceniczną odwagą i pomysłowością. W finałowej rywalizacji o tytuł mistrza treli zwyciężył Przemysław Różak, ogrodnik i pasjonat przyrody, który zaprezentował efektowne naśladownictwo kruka. Podkreślał, że jego umiejętności wynikają z codziennej pracy blisko natury. Festiwal ornitologiczny to jednak nie tylko konkurs. Duże emocje wzbudziły pokazy sokolnicze, podczas których można było z bliska podziwiać siłę i majestat ptaków drapieżnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z egzotycznymi papugami oraz prezentacje obrączkowania ptaków, pozwalające zajrzeć za kulisy pracy ornitologów. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.